0: to promocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem leszka, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

0: promocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

Radio Parada w super rytmach. Noc w super rytmach z Radiem Parada.

Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

0: autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Pobudka. Czas wstawać z Radiem Parada w super rytmie.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 6.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Marcin Krzemiński. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
3: Skatowany 8-latek zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku i domaga się dla Dawida B. dożywocia. Ważne dla posiadaczy kredytów, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
3: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł 46 groszy, olej napędowy 7,26. Smutna wiadomość ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
6: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
7: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
3: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka, czuje się świetnie, zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno się zaczynać na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
8: Przewaga chmur deszczowo. Na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spore różnice temperatur. Na północy od 9 do 12 stopni, w centrum około 17, na południowym wschodzie nawet 25.
9: Centrum teraz 13 stopni, widzę termometry wskazują w Łodzi, 12 stopni teraz widać w Opocznie. W Łodzi takie teraz, no przelotne opady deszczu występują o poranku i tak właśnie będzie dzisiaj dość pochmurno, raczej bez większych szans na przejaśnienia. Około godziny 15 nad regionem zrobi się burzowo, maksymalnie 15 stopni. Jakość powietrza o poranku również niepowala, jest zaledwie dobra, a barometry wskazują 1007 hektopaskali.
10: Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Radio Parada na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Krzyś i Miś. Zapraszamy. Radio Parada
0: 96.7. Dzień doberek, czyli Misi Krzyś na antenie Radia Parada.

0: Jest 8 minut po godzinie 6. Przypomnę, że 7 dzień maja trwa. Tu 6, tu 7.
1: Piąty miesiąc.
0: 5, 6, 7, dużo rzeczy jakoś tak mi się obok położyło w tym godzinie zegarze. Kalendarzu, kochani, pamiętajcie, że dzisiaj róża ma między innymi swoje imieniny. Mamy też dzisiaj Światowy Dzień Hasła. No i trochę o tym pogadamy, żeby te hasła robić trochę może inne niż kotek. Raz, dwa, trzy. Jeśli chcielibyście komuś złożyć życzenia z okazji imienin, urodzin, a może jakaś rocznica, no to w sumie to dajcie nam znać, tylko do kogo mamy zadzwonić. Imię potrzebujemy i numer telefonu. I to w sumie tyle. To wszystko przesyłajcie na numer 73 601. Na początku wpiszcie Parada.
2: Dzień doberek, czyli Miś i Krzyś w Radiu Parada.

0: Rok za to poranku, aż jakoś tak przyjemnie się wstaje. No to, żeby wam trochę jakoś przyjemnie się teraz budziło. To dla was już teraz kawa z diabłem.
1: Dzień doberek z Radiem Parada.
0: Oj, pokochaliście ten hiciora.

0: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że gotowi jesteś na naszą poranną zabawę, bo będzie ciekawie.
1: Ale o co chodzi?
0: A zawsze o coś chodzi, prawda? No okej, dzisiaj mamy Dzień Hasła. I pytamy Was o pewien znany polski film z 1991 roku.
2: Hasło Pan zna?
3: Jakie hasło?
2: Żyrafy wchodzą do szafy?
0: No, czasami właśnie trzeba, można się naciąć, nie? Trzeba uważać.
3: Naturalnie, żyrafy wchodzą.

0: Wchodzą do szafy.
1: Pawiany wchodzą na ściany. Proszę bardzo pana, proszę.
2: Jeśli wiecie, o jaki film pytamy w ten Światowy Dzień Hasła, no to czekamy. Jeśli kojarzycie, piszcie. 73-601. Na początku wpisując parada, mamy dla was rewelacyjne zaproszenia do Teatru Powszechnego, więc warto jest się bawić razem z nami to od samego rana. O jaki film pytamy was w ten Światowy Dzień Hasła?
1: Indyki wpadają we wnyki.
3: Rozumiem, ryby pływają na niby.
4: Ale o co chodzi?
2: 73-601 na początku parada.

0: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
2: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
3: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
2: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
2: Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
4: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie Twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Po reklamie.

0: dolar.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Hasła, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że 1, 2, 3, 4, 5, 6... To nie jest strategia bezpieczeństwa, tylko zaproszenie dla hakera. Eksperci przypominają, że dobre hasło powinno mieć minimum 12 znaków. Wielkie i małe litery, cyfry i symbole. A praktyka? No cóż, kotek 1, 2, 3 dalej króluje. I pamiętajcie, jedno hasło do wszystkiego to jak jeden klucz do całego życia. Wystarczy, że ktoś go znajdzie i nagle ma dostęp do banku, maila, zdjęć i wakacji. Więc dziś dobra okazja, żeby zrobić porządek, zmienić hasła, włączyć weryfikację dwuetapową i może w końcu zapisać je gdzieś bezpiecznie, zamiast na kartce przyklejonej do monitora. Bo najlepsze hasło to takie, którego nikt nie pamięta, nawet my. Dlatego właśnie od tego są menadżerzy haseł.
2: Dzień doberek w Łodzi.

0: Za dwie minuty godzina 6:40, jak tam się wstaje? Lewą, prawą nogą, którą nogą dzisiaj stajecie?
1: W Łodzi na ulicy Niciarnianej gramy na 96 FM. Radio Parada. Super rytmach.
0: No, wstaje się trochę gorzej, jak widzi się taką aurę za oknem, ale znowu z kolei spało się trochę lepiej, nie? Bo trochę chłodniej. Polakowi nie dogodzisz.

0: witam, dzień dobry, cześć, Rady Barada z tej strony. A no to by do ciebie nie zadzwonił jak ja, tak z samego rana, jak tam się wstaje? Nie wiesz jak się wstaje? Już wstałeś?
1: Dobra.
0: Oj, teraz powiem ci, dobry jesteś. Nie no, pytałem się ciebie, jak się wstawało dzisiaj.
1: Ogólnie jak tam...
0: Dobrze, no tak jak zawsze. Bo tak pytałeś nas ogólnie, jak tam niedziela nam będzie mijać. I tak trochę w szoku jestem, że w środę, bo to wczoraj już sobie pytałeś nas w wiadomości, jak w niedzielę, nie? No.

0: Autopromocja.
1: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 19 05.
2: Muszę to informować, ale na pewno ci przekażę 19 05. A jak tam twoje słoneczko żyje? Ja powiadam jeszcze. Renatka, no dobrze, no to jak tam on? Ciebie to się szybko zmieni. Zmieniła się Renatka, czy zmieniła się, że zmieniło się całe słoneczko w ogóle? O, dobra, nie dopytuję w takim razie. Słuchaj, ja w takim razie ci życzę dobrego, miłego dnia. Dużo tego słoneczka, bo dzisiaj tego słońca aż tak bardzo dużo w regionie nie będzie. Pozdrawiam się serdecznie, no i wypoczywaj. Cześć, trzymaj się, a jeśli chcielibyście komuś złożyć pozdrowienia, życzenia, może komuś powiedzieć coś miłego na urodziny, imieniny, może po prostu tak ktoś obudzić, powiedzieć wstawaj. Dajcie znać imię i numer telefonu. Tylko tyle. 73 601 na początku.

0: Petra Boys, 6:46 na zegarach, jak wasz poranek?
1: Dzień doberek w Pawienicach.
0: Przed nami George Harrison.

0: Ale o co chodzi?
1: Jakoś tak mi się zaczęło. No dobra, ja wam puszczę dźwięk, który mamy przygotowany. No i ciekawy, jak wy zareagujecie.
2: Hasło pan zna?
3: Jakie hasło?
2: Żyrafy wchodzą do szafy?
1: No i wszystko w temacie właśnie, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła i z tym hasłem trochę sami słyszycie, że trzeba uważać. Przede wszystkim też, że pamiętajcie, nie zapisujcie tam kotek. Raz, dwa, trzy, cztery. I tyle.
2: Indyki wpadają we wnyki.
4: Rozumiem, ryby pływają na niby.
1: No jeśli kojarzycie ten film, to właśnie o ten film pytamy. Tam Stanisław Tym w roli głównej, trochę takie ubu-dubu, tylko trochę później. Jeśli kojarzycie ten film, czekamy. 73-601 na początku wpisując parada.
2: W razie czego, jakby coś, ja jestem sarna, to ja kropatwa.
1: Taka kontynuacja misia, potem był jeszcze ryś, a tak pomiędzy?
2: Ucieszysz się, jest niespodzianka.
1: Też mamy dla was niesamowite niespodzianki. Podwójne zaproszenia do Teatru Powszechnego czekają. 73-601 na początku wpisując parada. O jaki film, polski film pytamy?
2: Hasło pan zna?
3: Jakie hasło?
2: Żyrafy wchodzą do szafy?

0: Na zegara godzina 6:57, już za chwilę serwis informacyjny.
1: Dzień doberek w super rytmach w Radiu Parada. Roots Rock Reggae.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina siódma.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: 2 obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. 2 obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
5: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
6: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
5: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
7: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
8: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
5: Maseczki wróciły do łask.
8: No niestety, trzeba.
5: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
4: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
9: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
4: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
10: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
4: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria 3 obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Haremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
13: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
12: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
11: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum 9000 dolarów, czyli ponad 32 tysiące złotych.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Nad Polską dziś przewaga chmur, będzie miejscami deszczowo, a na południu możliwe nawet burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spora różnica temperatur dziś, bo na przykład na północy do 9, miejscami 12 stopni, w centrum około 17, ale na południowym wschodzie nawet do 25.
15: Jakichś wielkich różnic w temperaturze w regionie nie będzie, ale dzień raczej, tak patrzę według synoptyków, pochmurny. Termometry teraz czy w Strykowie, czy też w Opocznie widać, się wskazują. W Strykowie 12 stopni, a w sumie w Opocznie 15, więc spora różnica, jak na to, że mamy to samo województwo. Maksymalnie dzisiaj w Łodzi też widzę 15 kresek powyżej zera. No dzień tak koło 15 może być burzowy. W nocy też temperatura spadnie do 6 stopni. Ciśnienie jest dość niskie, bo wynosi 1007 hektopaskali. Patrzę jeszcze na jakość powietrza i w województwie łódzkim ona nie powala, jest zaledwie dobra.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: tylko
1: Radio Parada w super rytmach.
2: Radio Parada
1: na godzinę w super rytmach zaprasza
3: Krzysztof Kubasiewicz
4: i Kuba Miś.
3: Zapraszamy.

0: Tak, słucham.
1: No cześć, już Lowanko, witam. Dzień dobry, cześć, Radio Parada z tej strony.
0: A, witam.
1: No to by do ciebie nie zadzwonił, jak ja tak z samego rana. Jak tam się wstaje?
0: A tego to ja nie wiem.
1: Nie wiesz, jak się wstaje? Już wstałeś?
0: Dobra. No pewnie.
1: Oj, teraz to powiem ci, dobry jesteś. Nie no, pytałem się ciebie, jak się wstawało dzisiaj. Ogólnie jak tam... Dobrze.
0: Normalnie.
1: No, tak jak zawsze.
0: Jak co dzień.
1: Dobra, bo tak pytałeś nas ogólnie, jak tam niedziela nam będzie mijać. I tak trochę w szoku jestem, że w środę, bo to wczoraj już sobie pytałeś nas w wiadomości, jak w niedzielę, nie? Odzwaniam i pytam. No, pytałeś, o której koncert życzeń i w ogóle, no to jakby coś, to pamiętaj, że zamówione zagrane też jest dzisiaj, więc jeśli chciałbyś kogoś pozdrowić, to wiesz,
0: śmiało. Ja wiem.
1: A jak tam twoje słoneczko żyje, ja opowiada jeszcze?
0: Renatka,
1: no dobrze, no to jak tam on? O, dobrze tam wszystko?
0: No to zmieniło się.
1: Uuu, ciebie to się szybko zmienia.
0: Renatka z Andrespola.
1: Zmieniła się Renatka, czy zmieniła się... czy zmieniło się całe słoneczko w ogóle?
0: Nie, no, zmieniły się sprawy.
1: O, dobra, nie dopytuję w takim razie. Słuchaj, ja w takim razie ci życzę dobrego, miłego dnia. Dużo tego słoneczka, bo dzisiaj tego słońca aż tak bardzo dużo w regionie nie będzie. Pozdrawiam się serdecznie, no i wypoczywaj.
0: No, wzajemnie.
1: Cześć, trzymaj się. A jeśli chcielibyście komuś złożyć pozdrowienia, życzenia, może komuś powiedzieć coś miłego na urodziny, imieniny, no może po prostu tak kogoś obudzić, powiedzieć wstawaj. Dajcie znać, imię i numer telefonu potrzebuję. Tylko tyle. 73 601 na początku Parada. Radio Parada.

0: Ale że osoby przebujasz jakoś tak przyjemnie, się na pewno wam przemierza przez miasto w tą aurę, przyznajcie. No to czarujemy dalej, przed nami już teraz Dua Lipa i Houdini. Mamy godzinę 7.16.
1: Radio Parada.
0: Gramy. Okay.

Dua Lipa i Houdini. Zbliża się powoli godzina 7:20. Wyjedźmy na łódzkie drogi. Wam powiem, że nie jest jeszcze tak najgorzej. Wczoraj to w ogóle mam wrażenie, że wszyscy skończyli majówkę. Wyjechali na to miasto i rano i w ogóle jakiś taki rubu. Bardzo ciężki, przyznajcie. No Boże, to tym powiedzmy co dzisiaj. Spokojnie, naprawdę na razie na to, że już powoli te godziny szczytu nam się rozkręcają. No dobre, to po Łodzi nie jeździ się jeszcze najgorzej. Nie ma jakichś wielkich korków jeszcze na ulicy Konstantynowskiej. Wiadomo, parę minut musicie poczekać tutaj jadąc od Alei Uniurbelskiej, ale do tej Krzemienickiej raczej jeszcze dojedziecie bez problemu. Dalej do Alei Bandurskiego również dojedziecie jadąc Krzemienicką bez jakichś większych utrudnień. No potem chwilę dłużej staniecie to oczywiście na Bandurskiego i żeby przyjechać przez skrzyżowanie tutaj i dojechać do Alei Adama Mickiewicza, no to parę minut trzeba poczekać, ale nie ma jeszcze takiej tragedii. Na Niciarnianej ten korek no już wyjeżdża za rondo Grębach, więc tutaj ta cierpliwość wam się przyda. No i spore utrudnienia jeszcze widzę w tym momencie na ulicy Narutowicza, ponieważ stoicie już tak na wysokości Muszyńskiego tutaj i korek rozciąga się praktycznie aż do Kopcińskiego.

0: Autopromocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
4: Nie, Basiu. Chciałbym w maju trochę zwiedzić Łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
3: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
4: Darmową?
3: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ue.locke.pl.
4: Słusznie, na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
3: To co, kawka na drogę?
4: I to dużo, musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
1: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
7: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
1: Po reklamie.

0: Jak to gotowi jesteście na naszą poranną zabawę? Dzisiaj kultowa postać, no powiem o, ewidentnie z perelowskiej komedii.
1: Ale o co chodzi?
0: No pani Kwiatkowska przed nami.
2: Hasło pan zna?
3: Jakie hasło?
2: Żyrafy wchodzą do szafy?
0: Bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. Ja nie wiem, mogę to oglądać 100 tysięcy razy i wydaje mi się, że ta pani po prostu i ten tekst się nigdy nie znudzi. Tak, Światowy Dzień Hasła, jak sami słyszycie, warto myśleć nad tymi hasłami i nie dawać tam raz, dwa, trzy, cztery, kot i tak dalej, albo kotek raz, dwa, trzy, cztery, albo imię, albo coś w tym stylu. O jaki film pytamy? Gdzie słyszeliśmy te żyrafy wchodzą do szafy? W jakim filmie? Kojarzycie?
4: W razie czego, jakby coś, ja jestem sarna. To ja kuropatwa. Tratwa.
5: Tratwa czy kuropatwa?
4: Kuropatwa. Ale jak się rymuje, łatwiej zapamiętać. Tratwa, kuropatwa.
0: Łatwiej zapamiętać, ale też łatwiej odgadnąć. Więc pamiętajcie, te hasła może nie tak do końca, żeby się rymowały. Jakaś dwuetapowość i tak dalej. Jeśli wiecie, z jakiego jest to filmu, czekamy. 73-601. Na początku parada. Mamy dla was podwójne zaproszenia do Teatru Powszechnego.
2: Hasło pan zna?
3: Jakie hasło?
2: Żyrafy wchodzą do szafy.
0: Tylko teraz trzeba odpowiedzieć właśnie na pytanie, z jakiego to filmu. Czekamy. 73-601. Na początku parada. Wspaniałe prezenty czekają.
6: Ucieszysz się, jest niespodzianka.
1: Ale o co chodzi?
0: No ciekawe, czy wiecie, z jakiego jest to filmu? Ale ogólnie kontrolujemy sytuację.

0: Cztery róże, dał mi róże, po co w ofurze? Kojarzycie ten utwór? To właśnie róża od Kingi. A mówię o tym i śpiewam sobie tak pod nosem, dlatego że właśnie 7 dnia maja dziś swoje imieniny obchodzi róża. Cechy róży są naprawdę ciekawe, bo w sferze uczuciowej jest bardzo emocjonalna i namiętna, jak większość właśnie dziewczyn, także ona marzy o tym, żeby mieć piękną i szaloną miłość. Przez wiele lat poszukuje więc idealnego partnera, który zaspokoi jej wymagania. Jak łatwo się domyślić, jest to raczej gwałtowna droga zarówno dla niej, jak i dla potencjalnych narzeczonych. Róża ma przecież bujny interem. Róża ma bardzo podobno bujny temperament, jest żądną przygód i lubi dominować w związku. No, gdy wszystko idzie oczywiście po jej myśli. Niekiedy też ciężko uzyskać się u niej kompromis, ale też słyszałem opinię, że kompromis podobno nie zawsze jest taki dobry.
1: Dzień doberek, czyli Misi Krzyś na antenie Radia Parada.

0: Dobra, ale mi to już usiadło na cały dzień. Kinga i Róże, mamy godzinę 7.37. Już dosłownie za chwilę wyjeżdżamy na łódzkie drogi i drogi w regionie.
1: W Zgierskich Urzędach gramy na 96 FM. Radio Parada w super rytmach.
2: No to trochę spokojniej.

Jest godzina 7.41. Wyjedźmy na łódzkie drogi. No widać, że te korki już przez te 20 minut dość mocno się zmieniły. Utrudnienia na zachodniej. Czekacie aż 12 minut jadąc od Alei od Limanowskiego. Żeby w ogóle tutaj przyjechać do zachodniej, tak do Ogrodowej, no to te 12 minut trzeba doliczyć. Okolice Ronda Solidarności. Tutaj też bardzo duże utrudnienia. Na ulicy Niciarnianej o dziwo jakoś ten ruch całkiem płynnie idzie, ale stoicie od Czechosłowackiej. Standardowo korek na Konstantynowskiej, ale słuchajcie, ten korek tutaj na Konstantynowskiej też jakoś tak w miarę płynnie, żeby tutaj do Krzemienieckiej dojechać. Dalej Krzemieniecka zakorkowana od Retkińskiej do Alei Bandruskiego i Bandruskiego też na 5 minut tutaj musicie poczekać, aby przejechać i dojechać do skrzyżowania z Aleją Adama Mickiewicza. Jeszcze mamy nadesłane zdjęcie od naszego słuchacza, gdzieś tam okolice przystanek Nowomiejska przy Ogrodowej. Jest tam masowe są zakładane blokady przez Straż Miejską, więc ewidentnie tam w okolicach przystanku nie parkujcie, bo może to drogo kosztować. O, kroplą deszczu, tak tematycznie.

0: Jest godzina 7:45, już za chwilę Kelminok.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie Twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Przemysław Greczka. Schrony stalowe EU. Bezpieczeństwo zaczyna się od decyzji. Schrony stalowe od firmy Greczka z Ksawerowa to ochrona domu i instytucji. Wyposażenie do pasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505 194 001 Ksawerów, ulica Zachodnia 40. Po reklamie.

0: Kolejne święto ciekawe mamy pod ten 7 dzień maja. Powiem wam, że dość długo zastanawiałem się, co to w ogóle jest, bo chyba pierwszy raz w ogóle w tym roku, w 2026. Wcześniej nie kojarzę, żebyśmy właśnie... Zanim w ogóle powiem, jakie święto, nie? To się rozgadam, nagadam. Słuchajcie, dzisiaj mamy... No i jeszcze może trochę przedłużę. Dzisiaj mamy dzień europejski, dzień nawet e-aktywności obywatelskiej, czyli doczytałem ten temat, musiałem się szczerze zagłębić, żeby w miarę to jakoś wytłumaczyć, o co tu chodzi. Czyli przypominanie, że internet to nie tylko memy i scrollowanie do drugiej w nocy. Tak w skrócie. Bo w sieci można też załatwić całkiem poważne sprawy. Co ostatnio miało miejsce? Przecież widzieliście, że w kawalerce małej 30 metrów zebraliśmy w sumie my Polacy 250 milionów. Ponad 200, bo już tam chyba 280 milionów złotych. Można? Można. Można też złożyć wniosek, podpiąć petycję, sprawdzić, co dzieje się w naszej okolicy, w regionie. Jak nie macie radia pod ręką, aczkolwiek Radio Parada to najlepsze źródło, aby sprawdzić, co dzieje się w waszej okolicy, a nawet właśnie mieć realny wpływ na decyzję. Problem w tym, że często łatwiej kliknąć lubię to, niż zrobić coś więcej. A jednak to nie to samo, co prawdziwe działanie. Więc może dziś właśnie jest dobra okazja, żeby zamiast narzekać w komentarzach albo pisać jakieś hejty, spróbować coś zmienić, nawet małym kliknięciem, ale właśnie w tą dobrą stronę, bo e-obywatel to nie tylko użytkownik internetu, tylko ktoś, kto z niego korzysta, ale z głową.
1: Dzień doberek z Radiem Parada.

0: No słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. Jak mowa o haśle, no to tylko ten film.
1: Hasło pan zna?
2: Jakie hasło?
1: Żyrafy wchodzą do szafy.
0: Kontrolujecie sytuację? To już taka mała podpowiedź. Znacie ten film? Jeśli tak, to czekamy. Piszcie, no właśnie, tutaj taka też prośba do was, żebyście z tymi hasłami uważali, żeby one się zbytnio też może nie rymowały, że robi bić je dwuetapowe itp. itd.
3: W razie czego, jakby coś, ja jestem sarna. I to ja kuropatwa, tratwa.
4: Tratwa czy kuropatwa?
3: Kuropatwa, ale jak się rymuje, łatwiej zapamiętać. Tratwa, kuropatwa.
0: Aha. No i potem wyszło szydło z worka. No właśnie, jeśli wiecie, o jaki film pytamy, to czekamy. 73 601 na początku, parada, zaraz wielki finał, a mamy dla was ciekawą nagrodę, bo dzisiaj możecie wygrać podwójne zaproszenia do Teatru Powszechnego. Kto chce podwójne bilety zgarnąć, proszę bardzo. Napiszcie tylko, o jaki film pytamy. Tak jakby kontynuacja Misia i to nie jest Ryś.
4: W razie czego, jakby coś, ja jestem sarna. To ja kuropatwa.
0: Sarna, kuropatwa, tratwa i tak dalej. 73 601. Na początku pamiętajcie, napiszcie parada.
3: Tratwa.
4: Tratwa czy kuropatwa?
3: Kuropatwa, ale jak się rymuje, łatwiej zapamiętać. Tratwa, kuropatwa. Aha.
5: Ale o co chodzi?
0: Mogę jeszcze fragment, błagam.
1: Hasło pan zna?
2: Jakie hasło?
1: Żyrafy wchodzą do szafy?
5: Dzień doberek, czyli Miś i Krzyś w Radiu Parada.
0: Zaraz finał, 73 601. Na początku parada. O jaki film pytamy?

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 8.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl. Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
4: Telefony na maturze, dwie prace unieważnione. Nowy dworzec kolejowy w Opocznie. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Dwie matury zostały unieważnione w województwie łódzkim po egzaminie z języka polskiego. Powodem było wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. W obu przypadkach urządzenia zadzwoniły podczas pisania matury. Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, konsekwencje są bardzo poważne. Uczniowie nie będą mogli podejść do poprawki w sierpniu. Egzamin z języka polskiego będą mogli zdawać dopiero za rok. Przepisy jasno zakazują wnoszenia na maturę telefonów, smartwatchy i innych urządzeń telekomunikacyjnych. W tym roku maturę w regionie zdaje około 22 tysięcy uczniów. W ubiegłym roku w całej Polsce unieważniono 244 egzaminy maturalne, a najczęstszą przyczyną było właśnie posiadanie telefonu podczas egzaminu.
1: Uwaga! Dzieje się!
4: Na stacji Opoczna Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Inwestycje zapowiedziały Polskie Koleje Państwowe. Obecnie pasażerowie korzystają tam z niewielkiej kontenerowej poczekalni. Nowy obiekt ma poprawić komfort podróży i zostać dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Dworzec powstanie w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom. Zaplanowano m.in. nową poczekalnię, toalety, parkingi oraz strefę Kiss and Ride. Przebudowane zostanie także otoczenie stacji. Podróżni podkreślają, że inwestycja jest potrzebna, bo stacja obsługuje coraz więcej pasażerów korzystających z połączeń dalekobieżnych. Z Opoczna Południe można dojechać m.in. do Krakowa, Szczecina, Olsztyna, a także Wiednia, Pragi i Monachium. Trwa budowa komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości przy Łódzkim Domu Kultury. Zaawansowanie prac pozwoli na częściowe otwarcie ulicy Sienkiewicza jeszcze w drugiej połowie maja. Ulica zostanie udostępniona kierowcom w jednym kierunku, od Narutowicza do Traugutta. Dzięki temu łatwiejszy ma być dojazd do centrum, m.in. od strony Bałut przez ulicę Wschodnią i Narutowicza. Zmiany mają również odciążyć ulicę Kilińskiego i poprawić ruch w Śródmieściu. Największą ulgę odczują jednak mieszkańcy i piesi. Po wielu miesiącach utrudnień będzie można ponownie przejść ulicą Sienkiewicza bez konieczności nadrabiania drogi. Ułatwi to także funkcjonowanie lokali i punktów usługowych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przygotowała wyjątkowy program na Noc Muzeów 2026. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Listy do Świata i będzie poświęcone pisaniu, czytaniu oraz odkrywaniu listów jako jednej z najbardziej osobistych form komunikacji. Podczas wieczoru biblioteka zmieni się w symboliczną przestrzeń wspomnień, emocji i refleksji. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować papeterię i znaczki, a następnie napisać własne listy do bliskich, do miasta, do siebie sprzed lat albo do książki, która zmieniła ich życie. Przygotowano także strefę słuchania, gdzie będzie można usłyszeć fragmenty znanych listów literackich i historycznych, m.in. korespondencję Wisławy Szymborskiej czy listów więźniów politycznych do rodzin. Jedną z głównych atrakcji będzie średniowieczne skryptorium w dziale zbiorów specjalnych. Zwiedzający zobaczą rękopisy, historyczne dokumenty z lakowanymi pieczęciami oraz listy znanych pisarzy i poetów, m.in. Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta czy Czesława Miłosza. Zaplanowano również pokazy średniowiecznego pisemnictwa, iluminacji oraz pieczętowania listów. Bibliotekarze tej nocy wystąpią w historycznych strojach wypożyczonych z Teatru Wielkiego w Łodzi. A kolejne wiadomości lokalne Radia Parada, m.in. o Teatrze Wielkim w Łodzi, już o 10:00. Zapraszam.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
5: czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
6: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
5: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
6: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
5: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
7: Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, burze możliwe po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy. Do 17 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
8: W regionie tak deszczowo, przynajmniej w Łodzi na razie widać, że ten przelotne opady deszczu już nie są takie przelotne, tylko pada już od paru godzin. Na barometrach mamy 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w regionie jest dobra. Według synoptyków tak koło godziny 14-15 zrobi się w Łodzi burzowo i raczej bez większych szans na przejaśnienia. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. W Opocznie teraz termometry wskazują 16 stopni, czyli zobaczcie, jak różna temperatura jest w różnych miejscowościach województwa łódzkiego. Barometry wskazują 1007 hektopaskali, a w Opocznie taki dzień trochę w kratkę, bo i będzie pogodniej, będzie słonecznie i deszczowo, i burzowo też będzie. W Koluszkach teraz widać, termometry wskazują 14 stopni, też występują przelotne opady deszczu. Jakość powietrza jest dobra, ciśnienie niskie, ale zaczęło nam wzrastać, wynosi 1008 hektopaskali i w Koluszkach tak do połowy dnia deszczowo i pochmurno, a od 14 do końca raczej dnia będzie słonecznie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Halo?
1: Halo, szanowanko, dzień dobry, cześć, witam, Radio Parada z tej strony.
0: Witam,
1: jak masz na imię?
0: Michał,
1: skąd jesteś, Michale?
0: Okolice Tomaszowa Mazowieckiego.
1: Okolice Tomaszowa Mazowieckiego, no dobra, i co tam w Tomaszowie? Bo ty jedziesz samochodem, tak chyba trochę słyszę, nie?
0: Tak.
1: No to opowiadaj, gdzie jesteś, jak wygląda sytuacja na drogach, czy są korki, czy też pada, czy nie u ciebie, tam gdzie jesteś?
0: Nie pada, pokropiło, jak ksiądz kropidłem.
1: Okej.
0: Okay. Nawet kwiatki się nie napiły. Obecnie jestem w pracy, ale mam zestaw, proszę mówiąc, także spokojnie.
1: Okej, okay, a powiedz jeszcze, pytać jak majówka, czy nie dopytywać?
0: Udana.
1: Okej, okay, to więcej już tam nie dopytuję. A jakiś weekend, plany? Już czy jeszcze nie?
0: Jeszcze nie mam żadnych planów.
1: Czyli możemy jak coś to nie zmieniać, rozumiem, tak? Że nic się tam nie stanie.
0: Tak jest.
1: Dobra. Słuchaj, ja dzisiaj pytałem o pewien film. W sumie to dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. No i takie znane hasła padały w filmie... Poczekaj, nie mów jeszcze.
2: Hasło pan zna?
3: Jakie hasło?
2: Żyrafy wchodzą do szafy.
1: I ty uważasz, że to z jakiego filmu?
0: Oczywiście Rozmowy Kontrolowane.
1: Ale oczywiście, czy tak jeszcze chcesz moment zastanowienia i powiesz mi im, że może Miś?
0: Nie, Rozmowy Kontrolowane.
1: Na bank to są Rozmowy Kontrolowane, wielkie brawa, no i słynna scena z panią Ireną Kwiatkowską. Gratulacje jak najbardziej, mój drogi, brawa. A powiedz, widziałeś od razu, czy dopiero jak tam trochę podpowiedziałem, to sytuacja się taka jaśniejsza zrobiła?
0: Znaczy wiedziałem od razu, bo tam pojawia się tratwa, kuropatwa, takie teksty.
1: Okay.
0: I te dwa psy, Luna tam była chyba i ten... To miały taką fajną scenę.
1: No to wiem. Ten czytał to, ta czytała to i tak trochę nie za bardzo się lubiły, nie? A, już
0: chyba tak.
1: Chyba wiem, o jakiej scenie mówisz. Dobra, okej. Okay. Przeciwieństwa się przyciągają. Mój drogi, tak się dopytam, ty lubisz w ogóle czarny humor?
0: Tak.
1: Czyli jakby coś, to mogę cię wysłać na coś, co jest czarną komedią.
0: Tak.
1: Dobra, no to słuchaj, od Radia Parada otrzymujesz podwójne zaproszenia do Teatru Powszechnego, więc szykuj się na 10 dnia maja. Spektakl Kto Chce Być Żydem. I powiem ci, że to jest naprawdę mega czarna komedia, reżyserowana przez pana Braciaka, ten, który grał w Rodzince PL, tego niższego. Plejada gwiazd jest niesamowita, tutaj w obsadzie Monika Kępka, więc naprawdę gwarantuję ci, jeśli lubisz czarny humor, to że się uśmiejesz, jak nie wiem co.
0: Fajnie, super.
1: Gratulacje raz jeszcze dla ciebie.
0: Niedziela, wszystkiego... tak? 10 maja.
1: 10, no tak. Wszystko ci napiszę w SMS-ie, więc spokojnie, nie stresuj się. Zaraz wszystko dostaniesz.
0: Dzięki bardzo.
1: Pozdrawiamy, może jeszcze korzystając z okazji. Chciałbyś kogoś pozdrowić, co, Michał?
0: Tak, pozdrawiam wszystkich z Czerniewic, Radio Parada i wszystkich, których nie pozdrowiłem.
1: Bardzo się cieszymy, życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Pozdrawiam, cześć, dzięki.

te wszystkie gałęzie najdłużej. Czekacie tak od Wojska Polskiego, więc tutaj te 12-14 nawet minut musicie poczekać. Utrudnienia również w centrum na ulicy Zachodniej, ale poczekacie też nieco dłużej na Konstantynowskiej, jak zawsze od Alei Unii Lubelskiej, ale naprawdę tutaj ten korek jest wręcz znikomy. Nawet jestem w szoku, że ten cały tutaj odcinek, tak, Konstantynowska, dalej Redkińska, Krzemieniecka i Bandruskiego są naprawdę dobrze przejezdne jak na godziny szczytu. Poczekacie również na ulicy Niciarnianej. Korek no jednak wyjeżdża za Rondo Grębach, czyli tutaj ten standard czekania was czeka. No i Aleja Piłsudskiego od Widzewskiej do Niciarnianej mocno zakorkowana.

0: Powoli zbliża się godzina 8:24. Ja chciałem powiedzieć wszystkim dzień dobry tym, którzy wstają wcześniej, tym, którzy uśmiechają się, tym, którzy piją kawę i patrzą na życie z pozytywnym nastawieniem.
1: Autopromocja.
2: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy radia.

0: Ja Parada. Już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
6: bezpiecznie.
5: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: A co dzisiaj jadłeś? Znowu nic? Gotowe posiłki wprost pod twoje drzwi. Zamów już dziś na time.pl.
9: Posiłki na cały dzień. Bez myślenia.
10: Jesteś gotowy?
11: Na co?
10: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
11: W Łódzkiem coś się dzieje?
10: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
11: Jestem gotowy.
10: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lodzkie.pl. Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Siódmy dzień maja trwa. Dzisiaj mamy ciekawą rocznicę, ponieważ w 1993 roku, dokładnie 7 dnia maja, miała miejsce premiera polskiego filmu fabularnego Komedia małżeńska. No, jak małżeństwo, to albo komedia, albo dramat, albo horror. Fabuła jest bardzo prosta. Małżeństwo Marii i Wiktora, Ewa Kasprzyk i Jan Englert, przeżywają po prostu kryzys. I ja też zapytałem naszych słuchaczy przykłady z życia ich komedii małżeńskiej, nie? No i Krysia napisała, że u niej komedia małżeńska trwa od 40 lat, bo mąż dalej nie domyka lodówki. I to najlepsze, ona nadal wierzy, że kiedyś zacznie. Andrzej napisał do nas, że twierdzi, że u niego komedia zaczyna się codziennie rano, kiedy żona mówi, że nic się nie stało, a on wie, że właśnie zaczyna się drugi akt dramatu. Basia napisała, że nam największy żart w jej małżeństwie to, że zaraz wyniosę śmieci, które żyją z nimi już trzeci sezon. Mirek również przyznał, że jego rola w komedii małżeńskiej to statysta, bo tak, ostatnie słowo zawsze należy do reżysera, czyli żony. Paweł napisał do nas, że jego w domu komedia to podział obowiązków. On wynosi śmieci, żona przypomina. Paweł, pozamiatałeś. Jeszcze tylko Tomka tutaj doczytam, bo Tomek napisał, że jego małżeństwo to sitcom, bo co tydzień ten sam odcinek leci. Jeszcze Krzysiek tutaj z Andrespola do nas napisał, że twierdzi, że największy żart to oglądaj co chcesz, dopóki nie włączy czegoś, czego żona nie chcę oglądać. Pozdrawiamy wszystkich. A jak wasza komedia małżeńska? Dajcie nam znać. Dajcie nam znać. Napiszcie nam na naszym messengerze radiowym. Albo w sumie to czekam pod telefonem. 42 21 23 290.
1: Dzień doberek w Zgierzu.

0: Dzień dobry, Lek. Chciałbym złożyć życzenia dla mojej ukochanej.
1: No, jak twoja ukochana ma na imię?
0: Aneta.
1: Aneta, no to dawaj.
0: Z okazji urodzin 37.
1: Okej, okej.
0: Była kobieta, jedna z tych florystek, także zapracowana cały czas.
1: Florystka, tak?
0: Życzę, żeby życie układało ci się lepiej niż bukiety ślubne. Klienci nie marudzili bardziej niż tortyki. Kasa spadała szybciej niż dostawy róż przed walentynkami. A facet kochał cię mocniej niż kwieciarka kocha promocję na peonie. Niech ci zdrowie kwitnie cały rok. Humor pachnie lepiej niż świeże frezje. A każdy dzień będzie tak piękny jak bukiet robiony na szybko. Który tak wychodzi ci jak dzieło sztuki. I pamiętaj, 47 lat. To nie wiek, to poziom premium. Kobieta z klasą, doświadczeniem i takim urokiem, że nawet kwiaty przy tobie wyglądają na zazdrosne. Splat moja księżniczko śliczna i królowo kwiatów.
1: Ja nie mogę, jeszcze nie gadaj, że ma na imię Róża. Nie no, to żartuję.
0: Nie, Aneto,
1: no żartuję sobie, ja nie powiem ci piękne życzenia. Ty sam żeś to skonstruował, czy jakaś sztuczna inteligencja ci pomagała?
0: No, ale pomógł mi go.
1: Co? Co?
0: Obok
1: czat. No właśnie. Wiadomo, czat lubi pracować razem z nami. Ale nie, powiem ci naprawdę, pięknie. I sam trochę czasami z florystkami pracuję, bo wiem, że wy też pewnie organizujecie jakieś imprezy tam, pewnie, czy organizujecie, no pewnie przy tych imprezach pracujecie, tak, kościoły, nie kościoły, takie rzeczy pewnie musicie ozdobić. Ej, to jest mnóstwo roboty. Wy przyjeżdżacie tak, to jest...
0: No,
1: jestem w szoku. Wy czasami
0: jest,
1: dłużej musicie...
0: No... Zmęczona po tych 8 czy tam 10 godzinach pracy. Także...
1: Podziwiam. To gdzie można twoją ukochaną zobaczyć? W jakiej miejscowości?
0: Łódź.
1: Łódź. Jakaś tam dzielnica Łodzi jeszcze, powiedz, weź podkręć.
0: No zapraszam do Kwiaciarni La Flor po najpiękniejsze bukiety.
1: Iść można? Fajnie. Można, słuchaj, można. Pozdrawiam również ją, życzę wam wszystkiego dobrego dnia i dla niej wszystkiego dobrego na te urodziny.
0: Dobra, dziękuję.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Ja, jeśli wy chcielibyście komuś złożyć jeszcze życzenia za pośrednictwem Radia Parada, nie ma problemu. Wystarczy do nas napisać tylko imię i numer telefonu. Tylko te dwie rzeczy potrzebujemy, a my już naprawdę składamy tutaj najserdeczniejsze życzenia. 73 601 na początku Parada.
2: Dzień doberek w super rytmach z Radiem Parada. Radio Parada.

0: ostatniej chwili.
1: Informacja dosłownie z ostatniej chwili. Z powodu awarii technicznej zatrzymano ruch tramwajów na ulicy Tramwajowej przy ulicy Narutowicza w kierunku do ulicy Kopcińskiego. Tramwaje kierowane są objazdem od skrzyżowania Kilińskiego, Poznańskich, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza i dalej stałym przebiegiem trasy. Chodzi tutaj głównie o linie numer 12 i 18. Na łódzkich drogach trwają cały czas te jeszcze poranne godziny szczytu. No i widać też, że doszło do jakiejś kolizji gdzieś w okolicy dworca fabrycznego, tak przy Tramwajowej, więc też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Może jest nawet nieco ślisko przez ten padający deszcz. Na utrudnienia też możecie napotkać na Bandurskiego. Cały czas czekacie teraz 10 minut nagle. 20 minut to było spokojnie, a teraz nagle już spokojnie nie jest. Dziwny dzień. Od Krzemienieckiej stoicie. Krzemienicka wcześniej zatkorkowana też od ulicy Retkińskiej. Mamy jeszcze informację od naszych słuchaczy, że Uniwersytecka, ten taki parkomat słynny, który utrudniał przejście, został przeniesiony.

0: Reklama. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
8: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
7: To co tam masz na tej swojej liście przebojów?
8: Zaczynam od nauki. W Molekolab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne, kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
7: Ambitnie! Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
8: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
9: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
7: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
9: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
10: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
11: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
12: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091 501-448-091 Po reklamie.

0: Radio Parada.
1: Razem z pierwszymi dniami maja do Łodzi zawitała również piękna pogoda, która aż kusi, aby wyjść na zewnątrz. Zapytałam więc łodzian, w jaki sposób lubią spędzać swój wolny czas, kiedy za oknem świeci słońce. W jaki sposób pani lubi spędzać wolny czas w tak śliczną pogodę?
2: No najbardziej lubię wychodzić do jakichś parków, lasów, żeby nie przebywać w centrum miasta. Bardzo lubię jeździć na rowerze, na rolkach, spacerować. Najbardziej aktywnie. Głowa może się wyluzować, nie muszę tak dużo myśleć.
3: Spacerki. No i spacerki aktywnie. Na Piotrkowskiej. No nie wiem, generalnie chyba, że tu jest taki główny punkt w Łodzi. Dużo ludzi, dużo się dzieje.
4: Przycinanie krzewów. Jak tu jest na działce, jest zawsze dużo roboty. Relaksuję. No, nie zajmuje mi całego czasu. No nie, na 2 godziny koszę, resztę odpoczywam.
5: Na spacerku.
6: Do parku wychodzimy.
5: Troszeczkę na rowerach, nad wodę. Zależy gdzie. Na co jest ochota.
6: Już teraz chłodu trochę było, także wolimy jak jest ciepło.
7: Mam możliwość jako emerytka sobie jechać tu i tam, więc wybieram las, parki, poza miejsce zamieszkania. Zamknąć się w czterech ścianach nie chcę. Zawsze wszędzie mówię, dopóki nogi noszą.
8: Na działce w lesie, mamy działkę w lesie poza Łodzią, proszę pani, dopiero co wróciliśmy. Jesteśmy emerytami, odprężamy się cały czas.
1: Zdecydowanie mieszkańcy Łodzi wolą spędzać czas na świeżym powietrzu i cieszą się, że w końcu w mieście zrobiło się ciepło. Z łodzianami rozmawiała Patrycja Haraszno.
0: Radio Parada.

0: Jest godzina 8:56, już za chwilę serwis informacyjny.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Dzień doberek, czyli Miś i Krzyś w Radiu Parada.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
0: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus, kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 9.
3: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
0: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus, kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską, ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
5: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
4: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zawodzka.
6: Ogromna chmura dymu.
7: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Coś okrutnego.
8: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
9: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
6: Błyskawicznie.
9: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
10: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
11: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
4: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
12: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
13: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
12: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
12: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
4: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
15: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
4: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
17: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale ale najważniejsze, żeby mecz jest wygrany.
16: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
6: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
16: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2-6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Kolejny dzień z dużymi różnicami w temperaturze, bo na Podkarpaciu na przykład 26 stopni, w centrum do 17, a na północy od 9 do 12 stopni. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, ale tam po południu możliwe burze, deszcz możliwy w całym kraju przelotny.
18: W województwie łódzkim ta temperatura też jest dość różna w zależności w jakiej miejscowości właśnie województwa i regionu jesteśmy. Termometry wskazują w Łodzi 13 stopni, przelotno pady deszczu praktycznie w całej Łodzi teraz. Na barometrach mamy 1008 hektopaskali. Jakość powietrza się poprawiła, jest ona teraz bardzo dobra. Dzień raczej w Łodzi dzisiaj pochmurny, maksymalnie 15 kresek powyżej zera. Koło godziny 15 według synoptyków może zrobić się burzowo, potem na chwilę znowu słonecznie, potem deszczowo. Pogoda naprawdę mocno w kratkę. W Opocznie teraz na przykład termometry wskazują 18 stopni, czyli zobaczcie jaka jest różnica temperatur między tymi dwoma miejscowościami. Bo Opocznie dzisiaj też taka pogoda w kratkę, aczkolwiek mieszkańcy Opoczna po godzinie 15 mogą liczyć na przejaśnienia na mniej więcej 4 godziny, ale raczej do 14 będzie też pochmurno i deszczowo, ale bez też większych szans na burzę. W Tomaszowie Mazowieckim 16 stopni powyżej zera. Przelotne opady deszczu, jakość powietrza różna, ponieważ jest dobra, Łódź bardzo dobra. Barometry wskazują 1008 hektopaskali i w Tomaszowie dzisiaj też taki dzień mocno w kratkę. Do 14 pochmurno, od 14 do 19 raczej słonecznie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Paryż.

0: Autopromocja.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Mama zawsze dbała, żebyś zjadł coś dobrego. Dziś ty możesz zadbać o nią. Time to świeże, zbilansowane posiłki dostarczane pod drzwi. Time.pl. Zadbaj o tych, o których się troszczysz. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewni realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505-194-001. Greczka, Ksawerów Zachodnia 40. Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
2: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi. Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833.
3: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
1: Po reklamie. Program Forum prowadzi Ewa Kubasiewicz, uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia tytułem lidera cykli radiowych programów medycznych. Forum Radia Parada. Zaprasza Ewa Kubasiewicz.
4: Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Robert Telus, były minister rolnictwa i rozwoju wsi.
5: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo mi miło, bo dawno nie byłem w Radiu Parada i panie redaktor, tęskniłem i za panią, i za naszymi słuchaczami.
4: Ależ mi miło, z wzajemnością, panie ministrze. A teraz muszę pana zapytać, bo umowa z krajami Mercosur już działa, co prawda tymczasowo. I do Grecji dotarła pierwsza partia mrożonego kurczaka i mięso było skażone salmonellą.
5: No panie redaktor, mamy już kilka przykładów, bo oczywiście mówimy o kurczaku, który dopłynęło już do Europy, o wołowinie, którą zjedliśmy. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ona została spożyta, kto się spożył. Wołowina z hormonem wzrostu. Mieliśmy też przypadek już słonecznika skażonego. To pokazuje, że ta granica w Europie, w Unii Europejskiej jest granicą niepewną, jest granicą dziurawą, jest granicą, no, którą nie da się zapobiec, żeby te produkty z krajów Mercosur były wszystkie zgodnie z naszymi normami. Ale my przed tym przestrzegaliśmy, bo ja jako były minister wiem o tym, że sprawdzić każdą partię produktu, który płynie do Europy, jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że nie mówimy to o produktach, które płyną do Polski, bo tutaj moglibyśmy bardzo mocno postawić nasze służby i zbadać i sprawdzać, ale mówimy o wszystkie produkty, które płyną do Europy, bo gdy taki produkt dopłynie do Hiszpanii, do Portugalii, do Grecji, do któregoś z krajów Europy, to ono, ten produkt już po Europie i zostanie wpuszczony do Europy, powiedzmy tak, to ten produkt już po Europie normalnie jest wożony i tak naprawdę już nie wiemy, gdzie on tak naprawdę jest. Dlatego wołowina, która została spożyta w Europie, tak naprawdę do dziś nie wiadomo gdzie. I dlatego to jest niebezpieczne. Bardzo często pani redaktor przedstawia się, że ta sprawa umowy Mercosur, Unia Europejska Mercosur jest szkodliwa dla rolników. I to jest zgoda, ale ona jest szkodliwa dla nas wszystkich, dla wszystkich konsumentów. Bo wszyscy konsumenci będziemy tą

0: przede wszystkim, redaktor, sprawdzają dokumenty, czy dokumenty no, są zgodne i niektóre partie, i tu trzeba jasno powiedzieć, niektóre partie są wyrywkowo badane. I nie wszystkie, tylko niektóre partie. I
1: no
0: tutaj
1: dobrze.
0: Jest właśnie to wielkie niebezpieczeństwo.
1: Część partii jest odrzucana, bo na przykład tak jak w Grecji wykryto salmonellę, a reszta jedzie jako zdrowe mięso do hurtowni.
0: Nie do hurtowni, do mroźni. Ono jest dalej zamrożone. Ono jest tak naprawdę rozmrożone dopiero przed sprzedażą. Dlatego ono jest zamrożone, dalej jest zamrożone, albo jest przewiezione do zakładów przetwórczych i tam jest rozmrożone i przetworzone, albo jest rozmrożone i sprzedawane na półkach sklepowych. Tu trzeba jasno powiedzieć, że w większości jest to w Europie przetwarzane.
1: A jak mięso od rolnika polskiego, takie mięso trafia na nasz stół? Jaka jest droga?
0: Jeżeli mówimy o tych przetwórniach małych, mniejszych, ja jestem z powiatu opoczyńskiego, tu w powiecie opoczyńskim mamy kilka takich przetwórni, nie będę mówił nazw, bo nie muszę reklamować, no nie chciałbym reklamować, ale mamy kilka przetwórni i to bardzo często jest tak, że to są przywożone do ubojni świnie, tuczniki. Tam są ubijane, patroszone, czyszczone i od razu do przerobu. Najczęściej tak jest. Bywa tak, że też jest przywożone mrożone. Też jest przywożone mrożone z Europy. Także to już to jest też mięso, które gdzieś w Europie leży, już jest tam zamrożone. Także jest takie i takie. Chociaż z mojej wiedzy, może tak powiem, bo mojej pełnej wiedzy nie mam, w większości w tych naszych małych przetwórniach używa się mięsa z ubojni, to znaczy tu od nas, z naszych okolic.
1: Teraz chwilę się zastanówmy, co nas niepokoi, bo to, że jest mrożone i pokonuje drogę na przykład tydzień czy dwa, pewnie tyle płynie to mięso, tak? Czy szybciej płynie?
0: Tak, na pewno. To sprawdzone jest może nawet więcej.
1: No dobrze, i cały czas jest zamrożone, ale najbardziej nas niepokoi to, że co to mięso może zawierać?
0: No panie redaktor, wiele środków, które w Europie nie są dopuszczone, one są stosowane w krajach Mercosur. W krajach Mercosur i bywa tak, że te środki są produkowane w Europie. No, niemiecki, nie chcę też znowu mówić nazwy, ale myślę, że rolnicy, jeżeli nas słuchają, to wiedzą.
1: Czyli jeden te pestycydy różne są produkowane.
0: No właśnie, jeden z producentów niemieckich produkuje pestycydy, które są w Europie niedopuszczone. On ich wysyła do krajów Mercosur, do tych krajów Brazylii, Argentyny i stamtąd przywożą z powrotem już w tych produktach.
1: No tak, to łatwo można ominąć to wszystko, bo jeżeli taki produkt, my nie możemy tego robić, ale jeżeli otrzymujemy z krajów z Mercosur, to na ile to jest badane? Bo mówi się, że jeżeli nie zawiera tych norm europejskich, to co wtedy?
0: Jeżeli nie przekracza norm europejskich, zawartość w danym produkcie, to go się dopuszcza do spożywania w Europie, w Europie. Jeżeli przekracza, może być cofnięty. Z tym, że nie wiem, jak to powiedzieć delikatnie, nie mam żadnych dowodów, ale bardzo często jest tak, że ci, którzy sprowadzają, wiedzą, jak to robić, żeby sprowadzić i sprzedać w Europie. I produkty, które nie są pewnymi produktami. Dlatego to jest to, co przestrzegaliśmy od samego początku, że to jest bardzo wielkie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. To jest po pierwsze, to jest to, co mówimy, panie redaktor, że tak naprawdę będziemy spożywać produkty niepewne. One mogą być na początku trochę tańsze, żeby było jasne, bo będą wypychać z rynku nasze produkty. I jeżeli będą tańsze, to bardzo często konsument będzie się sugerował ceną i będzie kupował te produkty.
1: Ceną się sugerujemy. Dobrze, a jak to mięso jest pakowane, jak jest oznaczone? Może nie każdy chce kupić na przykład wołowinę z Brazylii, czy kurczaka z Brazylii. Czy ono ma jakieś specjalne oznaczenie?
0: Jeżeli przepłynie mięso, przyjmijmy wołowe i ono zostanie przetworzone w Unii Europejskiej na jakąś wędlinę, to będzie napisane wędlina wytworzona w Unii Europejskiej. Nawet nie będziemy mieć wiedzy, że to jest produkt wyprodukowany z wołowiny, czy z mięsa drobiowego z krajów Mercosur.
1: To powiem, że pan mnie tu zaskoczył, bo ja myślałam, że to będzie jakoś oznaczone i ja będę miała możliwość wyboru, bo może ja nie chcę tego jeść.
0: Jeżeli to nie będzie produkt, tylko mięso, to powinno być oznaczone, że to jest z krajów Mercosur, mięso. Ale jeżeli to już będzie w produkcie mięso wykorzystane, to będzie

0: napisane, że wędlina wyprodukowana w Unii Europejskiej. Koniec, kropka.
1: Teraz jeżeli chodzi o jaja.
0: Myślę, że na tą chwilę największym naszym zagrożeniem to jest mięso wołowe, mięso drobiowe, słonecznik, kukurydza. To jest jakby największym zagrożeniem. Również jaja, ale myślę, że na tą chwilę chyba to jest mniejszej ilości, jeżeli mówimy o inne produkty. Te produkty, o których powiedziałem, mleko jeszcze, to są produkty, które będą bardzo mocno płynąć z Argentyny. Musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, panie redaktor. W krajach Mercosur bardzo często plony zbiera się 2 razy do roku. Także oprócz tego, że mają gorsze jakości, to mają dużo więcej. Tam 600 tysięcy hektarów gospodarstwa, to jest taka, no, może nie norma, ale bardzo często zdarza się. 600 tysięcy. To jest mniej więcej nasze województwo, jeżeli mówimy o gruntach ornych. Nasze województwo łódzkie. To pokazuje, jakie, i to jest jeden kombinat, jedno gospodarstwo. Bardzo często te, nawet są filmiki, zachęcam naszych słuchaczy, żeby zajrzeć troszkę w internet i pooglądać filmiki, jak tam, w jakich warunkach tam są hodowane zwierzęta. Nie przestrzegają żadnych norm, dobrostanów, które my, rolnicy europejscy, musimy przestrzegać. No, europejscy, to znaczy polscy.
1: Powiedział pan, że jak mięso trafia do Polski, czy do kraju innego tutaj w Europie, to jest badane przez służby weterynaryjne. A ja się też dowiedziałam, jeśli chodzi o tą Grecję, że tam brakuje personelu, który bada, czy to mięso zawiera jakieś szkodliwe bakterie, czy cokolwiek innego. A skoro z niedoborem personelu się tam mierzą, podobno brakuje 40% etatów, to wpływa to bezpośrednio na skuteczność kontroli. Oni to oficjalnie mówią.
0: Panie redaktor, przede wszystkim, żeby było jasne, nie da się skontrolować każdej partii. Nie da się. To by naprawdę musiały wielkie ilości osób pracować i badać w każdą partię. To jeszcze raz powiem, bada się wyrywkowo. I na to nawet brakuje personelu. Będą wiedzieć, oni dokładnie wiedzą, ci, którzy sprowadzają, które kraje Europy mają niedoszacowane etaty, gdzie brakuje etatów, gdzie brakuje ludzi. Oni mają lepiej to opracowane nawet niż my. Do które kraje nie przywiązują wagi do tych kontroli. Po to, żeby to sprowadzić. Po to, żeby
1: dobrze,
0: to jest biznes.
1: Opieram się cały czas na tej Grecji, bo prezes Ogólnogreckiej Federacji Inżynierów Geotechnicznych Nikos Kakavas powiedział, że będzie to żywność często złej jakości, zawierająca dawno zakazaną w Europie chemię. Brazylia dopuszcza do użytku ponad 3600 pestycydów.
0: Tak, pestycydów, które są zakazane u nas.
1: I to często. Dzięki temu kilka europejskich korporacji zarabia olbrzymie pieniądze.
0: No tak, ja już powiedziałem to. To jest właśnie przede wszystkim niemieckie. Niemieckie firmy, bo tak naprawdę niejednokrotnie już było powiedziane, ale to jeszcze powtórzę. Na tej umowie Unia Europejska-Mercosur zarabią Niemcy najbardziej. Pod względem tym, że będą sprowadzać produkty rolnicze, a sprzedawać swoje produkty przemysłowe, ale też mocno trzeba podkreślić właśnie tą chemię. Tą chemię, która jest zakazana w Europie, oni produkują najwięcej i będą sprzedawać, oni już sprzedają do krajów Mercosur i będzie sprzedać z produktami. Dlatego to jest tak bardzo niebezpieczne nie tylko dla rolników. Oczywiście, że biznesowo dla rolników, ale jest to niebezpieczne dla konsumentów, ale przede wszystkim jest to niebezpieczne pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Ja kiedyś nawet nazwałem tą umowę z Mercosurem, że to jest kolejne Nord Stream 2, tylko Nord Stream 2 żywnościowe. No nie energetyczne Nord Stream 2, tylko żywnościowe Nord Stream 2. Bo co się stanie, gdyby, nie daj Boże, znowu wybuchła jakaś pandemia, albo jakaś wojna na oceanie, ich statki by nie dopłynęły, to w Europie może być głód. W momencie, gdy już te produkty wejdą na rynek, bo dzisiaj to my, Europejczycy, sobie spokojnie poradzimy, ale w momencie, gdy te produkty będą wchodzić na rynek i będą wypychać nasze produkty, europejskie, polskie produkty, to jest zagrożeniem, że w przyszłości może być sytuacja taka, że braknie produktów. Chyba wszyscy pamiętamy, gdy zaczęła się pandemia, że przez kilka pierwszych dni zaczęło brakować produktów w sklepach. I to może się stać, nie daj Boże, gdyby nie
1: taka pandemia. No tak, ale nawet wojna Stany Zjednoczone a Iran, gdzie nagle zabrakło paliwa, tak?
0: No tak, no, ogólnie ropy, paliwa. No tak, i czytałem ostatnio sprawozdania, jak wiele zakłóciło to gospodarkę światową, szczególnie w Chinach. No tak naprawdę, to ta wojna, która się tam toczyła, to też uderzyła gospodarczo w Chiny.
1: No właśnie, to wszystko wiedząc, mając z tyłu głowy i nie biorąc tego pod uwagę, co mówią rolnicy? Pan z Opoczna pochodzi, urodził się pan w Opocznie.
0: No rolnicy cały czas mówią to samo, że to, ta umowa jest szkodliwa. Dlatego rolnicy przygotowują duży protest w Warszawie 20 maja. Wiem o tym, że się szykują na ten protest, będą jechać na ten protest, dlatego że chcą pokazać i naszemu rządowi polskiemu, ale i Europie, że ta umowa jest szkodliwa, że to, co się dzieje w tej chwili w rolnictwie, jest bardzo niebezpieczne. Ja pamiętam, pani redaktor, myślę, że pani redaktor również pamięta, myślę, że nasi słuchacze też pamiętają, jak my przestrzegaliśmy przed umową Nord Stream 2, przed budową Nord Stream 2, że to jest zagrożenie energetyczne dla Europy. I nikt nas nie słuchał, niektórzy próbowali nawet kpić z nas. Później się okazało, że Nord Stream 2 zbudowało potęgę Putina, który odważył się na wojnę.
1: Rolnicy podkreślają natomiast, że przede wszystkim powinni protestować konsumenci, a szczególnie ci z miast, bo o ile rolnik będzie w stanie zapewnić sobie zdrową żywność, o tyle, jeśli chodzi o konsumentów miejskich, z biegiem czasu będzie to znacznie trudniejsze.
0: No tak, dlatego ja podkreślam, że ta umowa jest szkodliwa dla rolników, ale również bardzo niesie duże niebezpieczeństwo dla całej Europy, dla wszystkich konsumentów. I to zdrowotne, to bezpieczeństwo zdrowotne, ale również to bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia Parada był Robert Telus, były minister rolnictwa i rozwoju wsi.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
1: Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.
2: Forum Radia Parada. Program Forum prowadziła Ewa Kubasiewicz, uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia tytułem lidera cykli radiowych programów medycznych.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Reklama. Talia. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 10.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl. Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
4: Zielone podwórko przy Traugutto prawie gotowe. Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na A1. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Dobiega końca rewitalizacja podwórka przy ulicy Traugutta 8 w Łodzi. Miejsce, które jeszcze niedawno było betonowym dziedzińcem, zmienia się w zieloną przestrzeń z roślinnością, wodą i strefami odpoczynku dla mieszkańców. Powstają także miejsca do siedzenia i odpoczynku blisko domu. Jedną z najważniejszych zmian jest nowy system gospodarowania deszczówką. Woda opadowa będzie zbierana do specjalnych zbiorników i wykorzystywana do wodlewania roślin, zamiast trafiać od razu do kanalizacji. Przez dziedziniec poprowadzono również płytkie kamienne koryto, które spowalnia spływ wody i pomaga ograniczyć nagrzewanie się przestrzeni latem. Inwestycja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu Republic Spaces, dotyczącego rewitalizacji historycznych przestrzeni miejskich i dostosowania ich do zmian klimatu. Prace zakończą się pod koniec maja. Dobiega końca budowa nowego przedszkola przy ulicy Jugosłowiańskiej w Łodzi. Placówka w Nowosolnej ma być gotowa jeszcze w wakacje i zapewni 300 nowych miejsc dla dzieci. W budynku trwają już głównie prace wykończeniowe. Koszt inwestycji to ponad 26 milionów złotych. Coraz bardziej zaawansowana jest także przebudowa szkoły podstawowej nr 130 na Wistkinie. Placówka przy ulicy Gościniec przejdzie dużą rozbudowę. Szkoła zyska nową część dydaktyczną oraz salę gimnastyczną. Obecnie prowadzone są prace ziemne, a po ich zakończeniu rozpocznie się budowa nowego obiektu. W planach są także nowe drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe i bieżnia. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Docelowo szkoła będzie mogła przyjąć ponad 500 uczniów.
1: Uwaga! Dzieje się!
4: Na autostradzie A1 w województwie łódzkim planowane są 3 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Kamery pojawią się między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk, Kamieńsk i Radomsko oraz Kutno i Piątek. To część ogólnopolskiego programu rozbudowy systemu nadzoru drogowego. Rafał Kłoczko będzie pełnił obowiązki dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Decyzję podjął wczoraj Zarząd Województwa Łódzkiego. Dyrygent został wcześniej wskazany przez komisję konkursową, która oceniła kandydatów na stanowisko szefa łódzkiej opery. 38-letni Kłoczko od 2021 roku kieruje Filharmonią Zielonogórską. Współpracował m.in. z Operą Narodową w Warszawie, Operą Wrocławską oraz scenami operowymi w Wiedniu i Brukseli. Konkurs na nowego dyrektora Teatru Wielkiego ogłoszono jesienią ubiegłego roku. Nowy szef instytucji ma odpowiadać m.in. za repertuar, politykę kadrową i rozwój artystyczny sceny. Kadencja ma rozpocząć się 1 września i potrwać do końca sierpnia 2029 roku. Orientarium Załódź ponownie dołącza do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. W sobotę, 16 maja, mieszkańcy będą mogli zwiedzać zoo po zmroku i zobaczyć, jak wygląda życie zwierząt nocą. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona będzie odkrywaniu sekretów zwierząt po zapadnięciu zmroku. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową atmosferę, nocną scenerię i specjalnie przygotowaną trasę zwiedzania. Podczas spaceru edukatorzy opowiedzą o nocnej aktywności zwierząt i podzielą się ciekawostkami dotyczącymi ich zachowań. Jak podkreślają pracownicy zoo, nocne zwiedzanie pozwala spojrzeć na znane gatunki z zupełnie innej perspektywy.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
5: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od siatkówki i bardzo głośnych ruchów transferowych pomiędzy mistrzem i wicemistrzem Polski. PGE Budowlani Łódź oraz Developers Rzeszów mają wymienić się rozgrywającymi. Według informacji pojawiających się po zakończeniu sezonu z Łodzi, do Rzeszowa ma przenieść się Alicja Grabka. Natomiast w przeciwnym kierunku ma powędrować Katarzyna Wenerska. To byłby jeden z najgłośniejszych transferów przed nowym sezonem Tauron Ligi, ponieważ obie zawodniczki należą do czołowych rozgrywających w kraju. Alicja Grabka była jedną z najważniejszych postaci mistrzowskiego sezonu PGE Budowlanych Łódź. To właśnie ona prowadziła grę zespołu Macieja Biernata i odpowiadała za organizację ofensywy łodzianek. Budowlane po dramatycznej serii finałowej sięgnęły po pierwsze Mistrzostwo Polski w historii klubu, a Grabka miała ogromny wpływ na ten sukces. Przenosimy się teraz do sportu osób z niepełnosprawnościami i bardzo ważnej informacji związanej ze startem Łódź. Po 12 latach do klubu wraca Łukasz Zieliński. To szkoleniowiec dobrze znany w środowisku sportowym i osoba od lat związana ze sportem osób z niepełnosprawnościami. Jak sam przyznaje, bardzo cieszy się z powrotu do miejsca, które doskonale zna. Takie powroty zawsze mają szczególne znaczenie, ponieważ oprócz doświadczenia pojawia się także aspekt emocjonalny i dobra znajomość środowiska. Na zakończenie koszykówka i ŁKS Kulpak Łódź. Klub organizuje spotkanie zawodników z kibicami, ponieważ jak podkreślono, drużyna potrzebuje wsparcia przed kolejnymi wyzwaniami. Takie wydarzenia mają ogromne znaczenie dla budowania relacji pomiędzy zespołem a fanami. ŁKS Kulpak w ostatnich miesiącach przyciągał uwagę wynikami i walką o kolejne cele sportowe. Drużyna buduje swoją pozycję i chce jeszcze mocniej integrować środowisko skupione wokół klubu.
1: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
6: Deszcz przelotny może pojawić się dziś w całym kraju. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach spore różnice. Od 9-12 stopni na północnym zachodzie i północy Polski. Do 17 stopni w centrum i do 26 na Podkarpaciu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra radio.

0: pytam.
1: Pół żartem, pół serio.
2: Dzień dobry, moi drodzy. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie i drugie śniadanie, w którym raczej nie zaglądajmy do pogody, a zwłaszcza do piątku, gdzie nagle z 20 stopni robi się 11, przynajmniej na mojej pogodzie, więc może pora zmienić aplikację. A co dzisiaj w programie? Na początku zaglądniemy do teorii spiskowych, które, jak wiemy, z czasem się niestety sprawdzają, a przyjrzymy się im z ludzką biblioteką. Nie zabraknie też licznych inwestycji, od wyburzenia jednej z kamienic po budowę parkingu. Skoczymy też na piknik, bo przecież maj to idealna pora, aby piknikować. A co może być piękniejszego niż piknikowanie i pysznościami się zajadanie? Spróbujemy zarobić na chrapaniu i poznamy sztukę, która nie istnieje. 7 maja obchodzimy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, a to święto ma na celu uświadomienie Europejczyków o tym, że drogą elektroniczną można kontaktować się z przedstawicielami instytucji w Polsce i na Starym Kontynencie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o usługi elektroniczne, to Polska przoduje w e-rozwiązaniach, a nasi sąsiedzi, między innymi jak Niemcy, dopiero raczkują w tej materii. Światowy Dzień Hasła, a jak wiemy, najlepszym hasłem jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub do 8, jeżeli wymagają troszkę dłuższego. A bez haseł w dzisiejszych czasach ani rusz, a większość z nas i tak stosuje to samo, czasem zmieniając tylko i wyłącznie końcówki, bo kto by spamiętał tyle haseł. No właśnie, moi drodzy, kiedyś haseł tyle nie było i jakoś się żyło. Nie przedłużając, gorące przeboje, zostańcie z nami, czyli z najlepszym radiem, Radiem Parada. I nie zapomnijcie szepnąć o nas znajomym. A po drugiej stronie mikrofonu Filip Michno nisko się kłania i będę z wami przez najbliższą godzinkę. A potem powrócę, rzecz jasna, z ostatnią prostą.
1: Pół żartem, pół serio. Tylko w Radiu Parada.

0: to promocja.
1: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
0: Autopromocja.

0: Maj to piękny miesiąc, kiedy natura jeszcze bardziej bierze się do roboty. Kwiaty kwitną, trawa rośnie, co niewątpliwie nie dla wszystkich jest najlepszym efektem. I oczywiście łódzkie biblioteki serwują nam kolejne ciekawe wydarzenia. A dzisiaj 7 maja o godzinie 17:30 kosmiczne teorie spiskowe. PowerPoint party w Mediatece Memo. I czy lądowanie na Księżycu było sfingowane? A może kosmici od zawsze żyją wśród nas i dobrze się ukrywają? Albo to oni stoją za tajemnicami starożytnych cywilizacji, piramidami i legendami o faraonach? Jeśli macie swoją ulubioną kosmiczną teorię spiskową, to wydarzenie jest właśnie dla was. Ale moi drodzy, wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby obecna technologia, gdybyśmy dalej rozwijali dorobek starożytnych i nie nastąpił przysłowiowy reset i wielki skok w tył. A co do lądowania na Księżycu? Dobre pytanie. Skoro w latach 60. udało się tego dokonać, to dlaczego obecnie jest to takie trudne? Ale tłumaczą to tym, że po prostu nie mamy tam nic do roboty. Będzie to wyjątkowe spotkanie, podczas którego 6 uczestników wyłonionych poprzez formularz Google zaprezentuje swoje autorskie wystąpienie na temat wybranych teorii spiskowych prosto z kosmosu. A więcej szczegółów odnośnie m.in. zasad całego spotkania znajdziemy na stronie Biblioteki Memo. Podsumowując, kosmiczne teorie spiskowe PowerPoint party w Mediatece już dzisiaj o godzinie 17:30.
1: Radio Parada.

0: Reklama. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
8: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
9: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
8: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
9: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
8: Spot finansowany z funduszy europejskich.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce to, co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nowy miesiąc i nowe ciekawe nagłówki. Chociaż ten jeszcze pochodzi z końcówki zeszłego miesiąca, to trzeba przyznać, że nasze łódzkie portale mają łańską fantazję. Bo jeden z nich wrzucił następujące tytułowe arcydzieło. Seniorzy trafili na żyłę złota. Na chrapaniu zarabiają 900 tysięcy złotych miesięcznie. Sam bym chciał tyle zarobić za samo chrapanie, albo co jeszcze lepsze, spanie. Okazuje się, że para seniorów padła na pomysł, który okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę. Zbudowali dochodowy biznes wokół jednej z najczęściej występujących dolegliwości związanych ze snem. Chrapanie. Dziś ich firma generuje przychody sięgające około 900 tysięcy złotych miesięcznie, a opracowane rozwiązanie trafia do klientów szukających prostych i nieinwazyjnych sposobów poprawy jakości snu. My co prawda chrapiemy, zwykle tego nie słyszymy, ale zaburza nam to niestety rytm snu, co powoduje, że bardzo często jesteśmy niewyspani, pomimo tego, że śpimy odpowiednią ilość godzin. A jak pokazują badania, ponad 25% z nas chrapie. I jak to zwykle bywa w przypadku takich cudownych artykułów, niewiele z niego wiadomo. Wiadomo jedynie tyle, że dorobili się ogromnych pieniędzy i że ich metoda polega na przyjmowaniu odpowiedniej pozycji. A specjaliści wskazują, że chrapanie często wiąże się z trybem życia, nadwagą, stresem czy problemami z układem oddechowym, jak oni na to wpadli. Podsumowując, możecie się wyleczyć z chrapania, ale jak to zrobić, to już musicie zapłacić, aby poznać te tajniki, albo dobrze poszukać w Google i macie to za darmo. A nam, seniorom i rencistom, jedyne co pozostaje, to chyba czekać na trzynastki i czternastki. Przepraszam, trzynastka już była, to czternastka. Byle do przodu.
1: Pół żartem, pół serio. Tylko w Radiu Parada.

0: tak odrobinę odpoczywałem, pewnego olśnienia dostałem i znalazłem wspólny mianownik. Wspólny mianownik pomiędzy rządzącymi a artystami. A oto przykład. Włoski artysta sprzedał rzeźbę, której nie ma. To troszkę jak z pustymi obietnicami. Kupujący dostał certyfikat autentyczności i instrukcję, jak eksponować pustą przestrzeń. Zapłacił za to 18 300 dolarów. Wszystko wydarzyło się w maju 2021 roku. Wtedy to też 67-letni Salvator Garou wystawił na aukcji w mediolańskim domu aukcyjnym Art Rite dzieło zatytułowane Lo Sono, tłumacząc na język polski Jestem, które jest dosłownie niczym. Pusta przestrzeń o wymiarach 150 na 150 cm. I nie ma tutaj bynajmniej żadnego podstępu ani ukrytego elementu. Dzieło to kwadrat powietrza, a szacunkowa cena wywoławcza wynosiła wtedy między 6 a 9 tysięcy euro. Można byłoby rzec, że to właśnie politycy niczym artyści sprzedają nam pustkę, puste obietnice, których nie widzimy. Magia, prawdziwa magia. A biorąc pod uwagę, że idziemy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i widzimy na przykład rozwinięte rolki papieru toaletowego, czyli element, który czasem występuje w naszym domu, gdy spadnie nam rolka, gdy ponownie sięgamy, to może się okazać, że nasi współcześni artyści serwują nam dużo więcej niż ten, który za 9 tysięcy dolarów dawał nam prawdziwe nic.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 11.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
5: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie to wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
4: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
6: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
4: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
7: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
4: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro, po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Sporo dziś chmur i możliwy deszcz w całym kraju, burze po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.
8: Natomiast w Łodzi na ten moment pochmurno. Odczuwalna temperatura oscyluje w granicach od 8 miejscami do 11 stopni na plusie. Ciśnienie to 1010 hektopaskali i jest niskie, a jakość powietrza dla Łodzi jest dobra. Sprawdźmy, co się dzieje w Opocznie. W Opocznie na ten moment jest również pochmurno. Temperatura odczuwalna znacznie wyższa, bo od 14 miejscami do 17, nawet 18 stopni odczujemy. Ciśnienie niskie. Barometry wskazują 1008 hektopaskali, czyli ciśnienie jest niższe niż w Łodzi, a jakość powietrza dla Opoczna jest bardzo dobra.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Power Play. Na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Filip Michno.
0: Pół żartem, pół serio. W Radiu Parada.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Przemysław

0: Greczka. Schrony stalowe EU. Bezpieczeństwo zaczyna się od decyzji. Schrony stalowe od firmy Greczka z Ksawerowa to ochrona domu i instytucji. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU. 505 194 001. Ksawerów, ulica Zachodnia 40.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Łódź doczekała się! Stacja Padel. 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27. Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
3: Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501 448 091 501 448 091 Po reklamie. Radio Parada.

0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
1: Maciej Dobrowolski, dzień dobry. I gość Radia Parada, Patryk Pietrasiak. Piłkarz, nauczyciel WF-u. Trener i właściciel szkółki piłkarskiej BiPro Zgierz. Dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie Patryku, to jest pan piłkarzem takim, który kopie od urodzenia jeszcze w łonie matki?
2: No tak mama zawsze mówiła, że gdzieś mocno już kopałem i od urodzenia myśleli, że będę piłkarzem.
1: Urodził się pan w Zgierzu, w Zgierzu pan mieszka, w Zgierzu ma pan rodzinę, w Zgierzu ma pan jeża, w Zgierzu ma pan szkółkę piłkarską, w Zgierzu pan uczy WF-u. W której szkole?
2: W szkole podstawowej numer 5.
1: A w przedszkolu którym?
2: Guziczek Zgierz.
1: No i generalnie Zgierz jest z pana dumny, bo moja znajoma ze Zgierza zaproponowała mi rozmowę z panem właśnie. W związku z tym, mając z punktu na uwadze, że zacytuję klasyka, pozwoliłem sobie pana zaprosić, żebyśmy trochę o panu pogadali, a naprawdę jest o czym, z tego co się zorientowałem. Czy zdaje pan sobie z tego sprawę, że ma pan dopiero ile, 36 lat?
2: 34.
1: 34?
2: Jeszcze niepełne.
1: To gra pan ile w piłkę?
2: No powiedzmy 18-17 lat.
1: I dzieli pan to na piłkę taką klasyczną, na futbol? Czy dzieli pan do pewnego roku tylko futbol, a od pewnego roku beach soccer?
2: Głównie przez większość roku skupiam się na graniu na trawie w czwartej lidze, a przychodzi moment wiosenny i zaczynam przygotowania do okresu beach soccerowego.
1: Beach soccer to co to takiego jest?
2: Jest to piłka nożna na plaży, czyli odmiana piłki nożnej, tylko w mniejszej liczbie osób i gramy na piachu.
1: No i trzeba mieć do tego naprawdę solidną kondycję. Ten, kto grał na piachu na jakiejkolwiek plaży, może być nad Morzem Śródziemnym, Czarnym, nad Zalewem w Solejowie, bądź w Paździorkowie Dolnym nad Wisłą, to wie, co to znaczy beach soccer.
2: No, polecam przebiec się po piachu 10-20 metrów i zobaczyć sobie, jak to jest ciężko i jeszcze na pełnym sprincie.
1: To jak pan to robi?
2: Staram się dbać o przygotowanie przede wszystkim motoryczne. To jest dla mnie ważne. No i przede wszystkim kocham to robić, dlatego skupiam się na tym.
1: No i jak się kocha, to się ma efekty. Jest pan osobą, która w beach soccerze bardzo dużo już osiągnęła. Skupmy się na razie na tym beach soccerze, bo to jest taki bardzo plastyczny i taki w ogóle medialny i wow. W związku z tym ta piłka plażowa, to się tak po polskiemu mówi, dobrze powiedziałem.
2: Piłka nożna plażowa, tak.
1: Ta piłka nożna plażowa jest czymś, co zajmuje, jak ma pan taką wystawkę, bo pewnie pan ma medalami, szarfami i tak dalej, to pewnie tam najwięcej miejsca.
2: Już są pochowane w pudłach niektóre, ale te najważniejsze są tak, na półeczce.
1: A jakie są te najważniejsze?
2: Na pewno statuetki indywidualne, no bo to jednak osiągnięcie osobiste, ale z takich ważniejszych też statuetek, no to potrójne Mistrzostwo Polski. Mam też medal srebrny z eliminacji do Mistrzostw Europy, które osiągnęliśmy 2 lata temu w Mołdawii, więc no to są takie główne.
1: A w 2021 roku został pan królem strzelców Ligi Europy.
2: Tak, to są takie, to jest taki odpowiednik eliminacji do Mistrzostw Europy, które są prowadzone przez FIFA, tylko że to nie jest FIFA, to jest Federacja Beach Soccer Worldwide i te mistrzostwa odbywają się co roku.
1: W 2023 powtórzył pan sukces?
2: Tak, udało mi się powtórzyć sukces, zostałem też najlepszym strzelcem.
1: I to wszystko chce pan przekazać w swojej szkółce piłkarskiej, czy tam uczy pan tylko i wyłącznie futbolu?
2: Skupiam się na futbolu, ale też daję dzieciom swobodę do tego, żeby przede wszystkim byli pozytywnie nastawieni do sportu. Nie ograniczamy się tylko do piłki nożnej, ale też chciałbym, żeby te dzieci zaraziły się tym, że sport to jest coś fajnego i że przede wszystkim przychodzą na trening z uśmiechem.
1: A przychodzą?
2: Tak.
1: Chłopaki i dziewczyny, czy tylko chłopaki?
2: Mamy też dziewczynki w akademii, tak. Są dziewczynki, chłopcy, to już jest duże grono.
1: Czy to jest tak zawsze, że dziewczyna w takiej miejscu jak akademia, którą na przykład pan prowadzi, takich akademii trochę jest, to że dziewczynki są bardzo wyjątkowe, są wyjątkiem i wszystkie chłopaki noszą je na ramionach?
2: Powiedziałbym nawet, że dziewczynki są jeszcze bardziej zawzięte niż chłopcy. Dziewczynki jakby czują może, że muszą dorównywać chłopcom i bardziej się na pewno przykładają do treningów.
1: I naprawdę im tak dobrze wychodzi?
2: Tak, niektórym tak. No bo to oczywiście zależne od tego, czy będą miały trochę szczęścia, czy będą się odpowiednio szybko rozwijały. Ale tak, mam jedną dziewczynę już teraz dorosłą, 25-letnią, którą też trenuję indywidualnie, która też się zaraziła piłką nożną plażową. Dzisiaj mogę się nią pochwalić, że dzisiaj jest już właśnie obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski.
1: Czy to jest też dziewczyna ze Zgierza? Czy dzieci, które są u pana w szkółce, to nie zgierzanie tylko?
2: W szkółce są głównie ze Zgierza dzieci. ale też prowadzę treningi indywidualne, więc dziewczyna, którą prowadzę, z Łodzi zgłosiła się, bo też jakby zaraziła się pasją do beach soccera i trenowaliśmy przez parę miesięcy, przygotowaliśmy się do tego, żeby dostała się tam, gdzie dzisiaj jest.
1: Wygląda taki beach soccerowy mecz, czyli mecz w piłce na plaży.
2: Trwa on 3 razy 12 minut, są 3 tercje, gra się po 5 zawodników, 4 plus bramkarz.
1: Skąd pan tych ludzi wybiera? Skąd oni w ogóle się znajdują?
2: Odbywają się Mistrzostwa Polski co roku. No, rozgrywa się też pierwsza liga, ekstraklasa. To są normalne rozgrywki, które są w okresie letnim. I trener reprezentacji zazwyczaj wybiera wyjątkowych zawodników, którzy są w reprezentacji.
1: Jak pan trafił tam? Bo przecież zaczynał pan od futbolu i to pewnie byłoby łatwiej. Przechodził pan przez różne momenty w swoim życiu. Był pan i w ŁKS-ie, był pan i przez moment w ekstraklasie i tak dalej, a w końcu pojawiła się ta piłka plażowa. Jak? Gdzie? Objawiło się coś panu?
2: Dojrzał mnie trener, jeden trener z beach soccera, który mnie zaprosił na pierwszy trening do Grębacha Łódź. Tam odbyłem swoje jakby pierwsze treningi, pojechałem na pierwszy turniej. Niestety później już nie mogłem tego kontynuować, ponieważ klub z trzeciej ligi niestety już nie wyrażał zgody, no bo jednak musiałem się poświęcić wtedy jeszcze na trawie i tak naprawdę na jakiś czas porzuciłem to, ale stwierdziłem, że to jednak jest fajny sport i fajnie by było trochę jednak jeszcze spróbować, zwłaszcza, że nie czułem się jeszcze na tyle stary, żebym, nie wiem, miał zaprzestać tego robić.
1: Ale czy nie jest pan już za stary, mając 34 lata, na taki sport, na taką dyscyplinę, która jednak wymaga kondycji 15-latka?
2: Myślę, że nie, bo to jest kwestia przygotowania. Ja staram się dbać o swoje ciało, o to, żeby być zawsze przygotowanym. I na ten moment uważam, że dorównuję moim kolegom z drużyny, a nawet od niektórych uważam się lepszy.
1: A gdzie ćwiczycie?
2: Mamy w Zgierzu 2 boiska. Oczywiście, no, jeżeli jest zima, no to ciężko wyjść na piach. Ale jak zaczyna się już słoneczko, zaczyna się maj, kwiecień, wtedy zaczynamy treningi, przygotowania. Jeśli chodzi o reprezentację, no to wtedy trenujemy, a czy to w Pruszkowie, bo też są tam boiska, czy to w Gliwicach, akurat pod balonem, więc tam możemy się też przygotowywać.
1: Ale to też jest tak zawsze w życiu, że jeśli coś się osiąga, wiem nie tylko z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia moich gości, których przepytuję od lat, to przeważnie jest tak, że jeśli ktoś ma na swoim koncie duże sukcesy, to te duże sukcesy nie przychodzą tylko dlatego, że on mocno ćwiczy czy mocno pracuje, a dlatego, że jest ktoś z boku, który pomaga w tym wszystkim, albo co najmniej nie przeszkadza. Ma pan kogoś takiego obok siebie?
2: Oczywiście, mam swoją wspaniałą żonę, mam 6-letniego syna, którzy są dla mnie ogromnym wsparciem. Rozumieją to, że jednak muszę się temu też poświęcać, żeby spełniać swoje marzenia. Mam też wspaniałą mamę, mam wspaniałych dziadków, którzy też pomagają w tym wszystkim, żebym faktycznie mógł się realizować i dla mnie to jest bardzo ważne. Bardzo jestem szczęśliwy z tego, że mogę jakby realizować swoje marzenia i chciałbym, żeby też oczywiście moja żona, którą też wspieram zawsze, też mogła poświęcać się swoim pasjom.
1: A panią Marikę, swoją żonę, poznał pan spośród swoich fanek, które otaczały każdy pański mecz kilka lat temu?
2: Nie. To było 16 lat temu, to była moja pierwsza miłość. Od razu wiedziałem, że to będzie moja żona. Nie wiem skąd, uważam się trochę za typ romantyka. I tak zostało, jesteśmy razem już 16 lat, 8 lat po ślubie i mamy wspaniałego syna.
1: 6-latka, który będzie także zawodnikiem w beach soccera, myśli pan?
2: Szczerze mówiąc, ma predyspozycję, aczkolwiek na razie skupia się na normalnym futbolu. Nawet gra w reprezentacji Widzewa.
1: To zaraz, Mikołaj chodzi jeszcze do 6-latków, do starszaków, czy już jest w pierwszej klasie?
2: Jeszcze do starszaków. Ostatni rok w starszakach i już od września.
1: Już Widzewie, a tata po znajomości załatwił.
2: Nie. No, myślę, że tam trenerzy go dojrzeli po prostu na jednym z turniejów i został zaproszony już parę miesięcy temu. I od tamtego czasu trenuje z reprezentacją Widzewa raz w tygodniu, plus jeździ na mecze, a trenuje też u mnie w akademii.
1: A w Radiu Parada goszczę Patryka Pietrasiaka, który jest zgierzaninem z urodzenia i mieszka w Zgierzu, o tym już mówiliśmy. I syna ma, który urodził się w Zgierzu?
2: Tak. Jest.
1: Ale jest również piłkarzem, jest nauczycielem WF-u, jest trenerem i prowadzi własną szkółkę piłkarską, która nazywa się BiPro Zgierz. BiPro, czyli B-Pro, czyli bądź pro jakiś tam.
2: Bądź profesjonalny.
1: Profesjonalny, tak?
2: Tak, czyli staramy się jakby przełożyć profesjonalizm na dobrą zabawę, żeby dzieci może nie odczuwały, że one trenują super profesjonalnie, ale żeby jednak przede wszystkim czerpały największą przyjemność z tego, co robią.
1: W jaki sposób selekcjonujecie, w jaki sposób dobieracie te dzieciaki, które finalnie stają się tą grupą, którą pan trenuje?
2: Dobieramy dzieci, które chcą po prostu przyjść na trening i przez jakiś czas obserwujemy i patrzymy, jak się dane dziecko rozwija. przychodzi moment, w którym dzieci, które były słabsze, dorównują już lepszym, a czasami stają się lepsze. Jeszcze od tych, co już wcześniej zaczynali już z jakąś techniką lub z jakimś przygotowaniem.
1: A ten wiek startowy to jaki?
2: Wiek startowy teraz zaczynamy od 6-latków. Mamy 6-7-latków, ale chcemy teraz od maja zrobić nabór na kolejny rocznik 2020.
1: To teraz robi pan nabór po to, żeby treningi z tymi dzieciakami rozpocząć we wrześniu, wtedy, kiedy pierwszy dzwonek zabije? Jak to wygląda?
2: My już nabory robimy wcześniej. Trenujemy przez cały rok pod Zgierskim Balonem, jak jest okres zimowy i jak wychodzimy na boisko już, jak jest możliwość i robi się trochę cieplej. No wiadomo, że dzieci te najmłodsze, no to muszą trenować w warunkach takich w miarę odpowiednich, żeby też nie pochorowały się.
1: A ta górna granica, dolną już znam, wiekowa?
2: Mamy 12-latków najstarszych. Mieliśmy też starsze roczniki wcześniej, aczkolwiek już dzieci porozchodziły się po różnych klubach i w pewnym momencie dzieci stwierdzają, że albo idą do innego klubu, gdzieś dalej się rozwijają, albo po prostu kończą swoją przygodę i zaczynają coś innego.
1: Ale wie pan, że za parę lat będzie tak, że będzie pan szedł po ulicach Zgierza albo i Łodzi i oni będą pana poznawać i będą pokazywać tego gościa, który być może rozpoczął ich zmiany w życiu albo dał kolejną pasję. Wie pan, że zaraz to się tak zacznie.
2: Ja od nich tego nie wymagam. Ja, jeśli będzie taka sytuacja, a powiedzmy sobie szczerze, że zdarzają się takie sytuacje, że no mam powiedzmy dobry kontakt z tymi już prawie dojrzałymi ludźmi, no to bardzo miło sobie możemy porozmawiać na każdy temat. Staram się im doradzić, jeśli podejmują jakieś decyzje odnośnie klubów, więc uważam, że, no, że jakby to jest mój powód do dumy, że mogę z nimi rozmawiać na takiej stopie już teraz koleżeńskiej i na pełnym luzie.
1: A jak na to wszystko patrzy się? Już trochę powiedzieliśmy o tym pani Marika, pana żona, bo przecież to wymaga bardzo dużego zaangażowania, nie tylko czasu, ale także samego siebie, siły, bo często jest tak, podejrzewam, że przychodzi pan do domu i tu zacytuję klasyka z serialu Według Kiepskich, nie, to z Graczyków było, kobieto podaj mi piwo.
2: Piwo nie, jeśli jest kolacja, to jest super. Nie ukrywam, że no, mój harmonogram dnia jest bardzo mocno napięty ze względu na treningi, szkołę, treningi indywidualne, akademia. No tego jest dużo. No i plus sam trenuję też w klubie i sam się przygotowuję. Plus też mam kolejne pasje, takie jak boks, golf. To są po prostu rzeczy, które się zaraziłem z wiekiem. I na pewno ten harmonogram dnia jest na tyle napięty, że jednak ta rodzina musi na mnie czekać do wieczora. I za to naprawdę im bardzo dziękuję, że tak mnie wspierają.
1: Czego mogę życzyć panu?
2: Myślę, że chciałbym, żeby moje życie wyglądało tak jak teraz. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, uważam się za szczęśliwego człowieka. Chciałbym przede wszystkim być zdrowy. Zdrowy, żeby być szczęśliwy z moją rodziną i spełniać swoje pasje.
1: Ale wie pan, że to, co pan powiedział na początku, takich pytań też już sporo w swoim życiu zadałem podczas prowadzenia rozmów, czego życzyć. Taka odpowiedź, żeby było tak jak teraz, pada niezwykle rzadko. Zazdroszczę.
2: Dziękuję.
1: Ja bym powiedział, chcę mieć więcej pieniędzy, chcę być szczuplejszy, chcę być o 72 lata młodszy. A pan mi to odpowiada tak, jak chyba może ze dwa razy w życiu usłyszałem, a życie moje jest już długie.
2: No bez przesady.
1: Tego zazdroszczę, panie Patryku, i za nasze dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Patryk Pietrasiak był państwa gościem. Wprost ze Zgierza dojechał na Piłsudskiego do Radia Parada. Piłkarz, nauczyciel, trener, właściciel szkółki piłkarskiej Bipro Zgierz, ale przede wszystkim mocny zawodnik wcześniej w futbolu, a teraz w beach soccerze, czyli w piłce plażowej. Wielkie dzięki, panie Patryku.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.

0: autopromocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833.
2: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie Twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Time, by poczuć ulgę, swobodę oraz wolność. Time to catering dietetyczny. Zamów już dziś na time.pl. Wybór, który smakuje.
1: Po reklamie. Radio Parada. Super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Jest południe.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
5: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
6: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
5: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
7: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
8: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
6: Był strach?
8: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
6: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
8: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
4: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
9: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
4: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
10: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
4: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w niemal całym kraju, a po południu burza na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: got something I want to talk about.
1: Power Play. Power Play. Na godzinę w super rytmach zaprasza.
2: Radio Parada 96.7.
1: Zamówione, zagrane. W Radiu Parada.
3: Już teraz oczywiście czas start. Wystartowaliśmy z zamówione, zagrane na antenie Radia Parada, także pozdrowienia, dedykacje, jak i również życzenia. Przesyłajcie już teraz pod 73601 na początku, wpisując słowo Parada. Albo dzwońcie standardowo, niezmiennie pod 42 21 23 290. Wchodźcie na antenę i pozdrowienia składajcie osobiście.
2: Radio Parada 96.7.
3: Jeszcze raz dla Dareszkowu serdecznie gorące pozdrowienia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie gorąco Mewalda. Tak jest, z duńskiej Woli. Już teraz gramy Calvin Harris i Ocean.
4: Słuchasz Radia Parada.

0: Dzień dobry, witam serdecznie Tadeusz z miasta Łodzi. Pozdrawiam prowadzących Krzysia Misia, panią Ewę Kubasiewicz, no i wszystkich redaktorek i redaktorów Radia Parada. Jak najbardziej pozdrawiam słuchaczy. Pozdrawiam też panią Anię Bałty, stare miasto, panią Monikę, Krzysia ze Zgierza i cały Zgierz. Oczywiście pozdrawiam Adama z Bójcina, braci Pychowskich z Rzeźwin i kierowcę Mariusza, oczywiście z tej firmy, co tam pracują. No i pana Mariana z Lutomierska, raz z żonką Bogusławą i synami i kolegami z ławeczki. Serdecznie bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam też Piotka z Opoczna, Piotrusia jeszcze ze Starych Bałt, Stare Miasto. Pozdrawiam serdecznie Dareczka z Górnej i oczywiście z Górniaka tam pozdrawiam kupców, którzy i tych sprzedawców, co na hali są, oczywiście Wiesia, tego Stasia, no i jak to mówi się, wielkiego kibica Widzewa, Rysia z wielkiego Widzewa, czyli Rysiu, kochany, ze starego Widzewa, ty tam kibicem najlepszym jesteś i ty kochasz ten klub jak ja. No, pozdrawiam cię serdecznie. Jak najbardziej łodzianek, łodzianów, no wszystkiego, poczno ten, no tych, co nie wymieniłem, panią Halinkę z Końskich, jeszcze panią Ewę z Nowego Złotna wraz z mężem i z rodziną. Serdecznie, kochani, was tam pozdrawiam. No i oczywiście wszystkiego wam życzę, najlepszego kibiców Widzewa, wspaniałych kibiców Widzewa, super, najlepsi. No i oczywiście pioseneczkę John Christian Ebony Eyes. Dziękuję, pozdrawiam dla wszystkich, ta przepiękna piosenka. Do usłyszenia, Tadek z miasta Łodzi.
1: Słuchasz Radia Parada.

parada, wszystkich słuchaczy, Krzysia, Misia i moją siostrę Marię i poproszę piosenkę Za wszystko i za nic, topki, Defis i Liu Pan. Dziękuję, życzę miłego dnia.

Renatki z Andrespola, zdrowia, słoneczka i pogody. I piosenka Płoną góry, płoną lasy.

0: Dobra, słuchajcie, już za chwilę zrobimy krótką przerwę na reklamę, ale oczywiście zamówione, zagrane na antenie Radia Parada cały czas trwa, także pozdrowienia, dedykacje, jak i również życzenia. Nagrywajcie już teraz, dzwoniąc pod 42 21 23 290. Także co, już za chwilę po reklamach kolejne pozdrowienia.
1: Autopromocja.
2: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie 42 674 1905.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusu w Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie.
0: Dokładnie tak, słuchajcie, już teraz mamy kolejne serdeczne, gorące pozdrowienia oczywiście dla słuchaczy i prowadzących, a przede wszystkim Kasię pozdrawiamy z ochrony od męża Sławka, a utwór jaki zagramy to Pudziam i takich już nie ma, także pozdrawiamy i gramy.
11: Widzisz, kochanie, znów miałem rację. Mówiłem ci, że jestem najbardziej odpowiedni facet.

dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, prowadzących Krzysia i Kubę i wszystkich prezenterów Radia Parada. Madzie, Sylwię, Jadzie, Halinkę z Chojeńskich, Ania, Łódź, Bałuty, Tadeusz z miasta Łodzi, Krzysiu ze Zgierza, Krzysiu z Bełchatowa, Monikę i Jacka, Konrada z Czarnocina, Lidzie, Ule, dwie Moniki, Klaudię, Bartka, Ele, Pawła, Piotra, Krzysia, Iwonę, Mariana i poproszę utworek Dystans, nie warto kochać. Pozdrawiał Adam z Wójcina. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję.

Parada i pozdrawiam. Pozdrawiam również serdecznie pana Tadeusza z miasta Łodzi i jego przyjaciół. Oczywiście wszystkich mieszkańców Lutomierska. Wszystkich oczywiście w maju zakochanych bardzo pozdrawiam. I chciałbym poprosić, a jeszcze kolegów moich z ławeczki także serdecznie pozdrawiam. I chciałbym poprosić Andrzeja Dobrowskiego do zakochania jeden krok. Jest pozdrawiał Marian z Lutomierska. Uprzejmie dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jesteś gotowy?
13: Na co?
12: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
13: W Łódzkiem coś się dzieje?
12: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
13: Jestem gotowy.
12: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze ue.lodzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
1: Po reklamie.
14: Dzień dobry, z tej strony Jerzy. Pozdrawiam całe Radio Parada i wszystkich słuchaczy. I chciałem pozdrowić Dianie i Anię z Redkini i dedykować im piosenkę, gdyby można było cofnąć czas. Pozdrawiam jeszcze raz i do widzenia. Dziękuję.
15: Hej, dres, velur, marzył się gruby plik. Plany cudze, spełniałem za wielu. Miałem wszystko, nie mając nic. Pchając wózek i grosz w portfelu. Wspomnienia kitram, dawno dorosłem. Mała klitka, nagle jestem ojcem. Cienki jak ściany, lata nie miesiące. Ale zawsze wiązałem.

twarzy przepełnione gorzkim żalem. Ciągła walka samym sobą, by pokonać wielkie fale. Z nieznanej i z nadzieją, mimo że mi nieśli trumnę. Póki czujesz, że oddycham, nie dam wypnąć się za burtę. Nie dam wypnąć się za burtę. Nie dam wypnąć się za burtę. Nie, nie, nie dam.

to babcia Asia ze Zgierza, pozdrawiam cały Zgierz. Radio Parada mojego Bogusia ze Zgierza, który jest z pracy, pozdrawiam babcia Asia i poproszę o piosenkę Defizji Miły Pan. Dziękuję.

dobry. Darek z Westini się kłania. Chciałbym bardzo pozdrowić całą redakcję Radia Parady. Życzyć wam 100 lat, kurczę, życia i dobrego grania.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 13.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
5: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
4: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
6: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
4: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
7: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
4: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa średnich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
8: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
4: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
9: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
4: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
10: Natomiast wyobraźcie sobie, że w Łodzi na ten moment zachmurzenie jest dość duże. Odczuwalna temperatura oscyluje w granicach od 12 miejscami do 13-14 stopni na plusie. Ciśnienie w Łodzi cały czas niskie, 1011 hektopaskali, ale słuchajcie, no ma tendencję wzrostową. Jakość powietrza dla Łodzi jest dobra, a w Opocznie sprawdźmy jaka jest. No tutaj jest bardzo dobra. Pochmurno, odczuwalna wyższa, bo od 14 miejscami 15 stopni nawet odczujemy. Ciśnienie niższe niż w Łodzi, 1009 hektopaskali i tu tendencja stała.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Powerplay. Powerplay. Na godzinę w super rytmach zaprasza
1: Filip Michno. Zapraszam.
2: Radio Parada 96.
0: Pół żartem, pół serio. W Radio Parada.

0: pytam.
1: Pół żartem, pół serio.
2: Dzień dobry, moi drodzy. Powracam do was w dzisiejszej czwartkowej ostatniej prostej, a w niej zmiany w naszej miejskiej infrastrukturze. I kamienice na Bałutach wkrótce pójdą do wyburzenia. A co powstanie w ich miejscu? Wielorodzinne budynki komunalne. Plan jest zacny, bo ma powstać ponad 300 mieszkań w ciągu najbliższych 5 lat. A na razie powstaje 28. Na dzień dzisiejszy krajobraz wspomnianych Bałt nie należy do najprzyjemniejszych, a to i tak chyba łagodne stwierdzenie, bo stan niektórych budynków nie pozwala na nic innego jak wyburzenie. Bałty nie są odosobnionym przypadkiem. W centrum miasta również takie rozynki mamy. Magistrat stawia sobie cele na najbliższe 5 lat, a obecnie, jak już wspomniałem wcześniej, już widzimy zarys bryły bloku przy ulicy Młynarskiej 20, gdzie od ponad 6 tygodni proces budowy przebiega bardzo szybko i sprawnie. A najbliższe plany co do zabudowy to Wojska Polskiego 13. Brana jest też pod uwagę Franciszkańska 40, 42, 38 i 36. Łódź zmienia się na naszych oczach.
1: Pół żartem, pół serio. Tylko w Radiu Parada.

0: To promocja.
1: Biuro reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi.

0: Nie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewni realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505 194 001. Greczka. Ksawerów Zachodnia 40.
3: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne oderwanych gości oraz atrakcji to Stacja Grawitacja. Urodziny, wycieczki klasowe, wyskakana zabawa z rodziną i przyjaciółmi? Stacja Grawitacja. Najlepsza aktywna rozrywka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
5: Nie, Basiu. Chciałbym w maju trochę zwiedzić łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
4: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
5: Darmową?
4: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.locke.pl.
5: Słusznie, na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
4: To co, kawka na drogę?
5: I to dużo, musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
6: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

0: Inwestycje po łódzku, a te wychodzą nam najlepiej. Recepta jest jedna, aby ładnie wyglądało i nie służyło. I to chyba jeden z takich przykładów. Bo Urząd Miasta Łodzi zrewitalizował działające targowisko w taki sposób, że od 5 lat stoi z krótkimi wyjątkami puste. W ramach rewitalizacji przede wszystkim zlikwidowano parkingi dla klientów, zlikwidowano możliwość wjazdu i handlowania bezpośrednio z dużych dostawczaków, co było niewątpliwie dużą wygodą. Ograniczono przestrzeń handlową i liczbę stoisk, a na końcu zwężono pobliską jezdnię i ustawiono słupki. Idealny przepis na to, jak nie rewitalizować czegokolwiek. A w efekcie jest gorzej. Chętnych na handel jest praktycznie namiastka i zepsuto coś, co działało. Taki oto smutny los placu targowego na Jaracza.
1: Łódź 96 FM, Oczno 97,8 FM.

0: Kolej rozwija się na naszych oczach, a zwłaszcza kolej średnicowa. Może nie tyle średnicowa, co tunel średnicowy, który na razie stoi. Jak będzie z koleją dużych prędkości? Pożyjemy, zobaczymy. Ale teraz pora na inwestycję, której raczej zaznaczam, nikt i nic nie powinno przeszkodzić, bo odbywa się na powierzchni. I tak, w Skierniewicach powstaje parking na 270 miejsc. I jest to inwestycja w pełni konieczna. Dzienna wymiana pasażerska na poziomie 12 800 plasuje dworzec na pierwszej pozycji w Łódzkiem. Jest to tym bardziej imponujące, gdy spojrzymy na fakt, że Skierniewice liczą raptem 44 tysiące mieszkańców. W ramach programu Polskie Linie Kolejowe SA zachęcają do przesiadki na kolej. Dlatego też powstają kolejne miejsca parkingowe, a łącznie ma ich powstać około 1000.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Za czasów Sasa jedz i popuszczaj pasa, a za czasów Uniasa nie jedz i zasiągaj pasa, bo spodnie spadają, bo bioder i tłuszczyku na nich już nie mają. I takie niestety czasy ciekawe nastały. Dlatego zaglądamy do funduszy europejskich dla Kłódzkiego, gdzie czekają nas warsztaty kulinarne, czyli jednak może coś zjemy i przytyjemy. Będą też pikniki, wycieczki pociągiem łódzkiej kolei aglomeracyjnej i mnóstwo dobrej zabawy, a wstęp jest bezpłatny. Plan wydarzenia jest bardzo, rzekłbym, napięty, bo 8 maja warsztaty chemiczne i genetyczne w Molekolab. Dzień później, 9, warsztaty kulinarne w Łodzi, gdzie czeka nas kuchnia grecka, bałkańskie smaki, a to wszystko z szefem kuchni Adamem Kozaneckim. 10, w dzień wypłaty, wycieczka pociągiem Ełki do Piotrkowa Trybunalskiego. 11, warsztaty piekarskie w Łodzi, naturalne wypieki chleba i kruasantów. Miejmy nadzieję, że z normalnej mąki, a nie tej z robaczków. 12, warsztaty dla młodych dorosłych. Ciekawych wydarzeń związanych z funduszami Unii Europejskiej dla Łódzkiego jest zdecydowanie więcej, a po pozostałe odsyłam oczywiście na stronę internetową. Udanego piknikowania, a kto wie, po magicznej dacie, która wybija w tym roku, czyli 12 czerwca, może się okazać, że przyszłoroczne piknikowanie będzie już nie skupiało się na kuchni bałkańskiej, a bardziej na afrykańskiej czy też kolumbijskiej. Ale przecież my lubimy multikulturowość, czego najlepszym przykładem jest wielka popularność naszego króla Latino. Pseudo Latino, bo to takie disco polo Latino.
1: Pół żartem, pół serio w Radiu Parada.

0: Dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania, co oznacza, że pora otworzyć karty historii. W 1938 urodził się w Łodzi Bogumił Antczak. Polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, także lektor. W 1961 został absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 1965 urodził się Janusz Stanisław Stobno. Polski międzynarodowy sędzia bokserski, działacz sportowy, publicysta i historyk boksu. I kończymy 81. Podczas happeningu zorganizowanego przez grupę łódzkich architektów i plastyków występujących pod nazwą Urząd Miasta odsunięto pomnik kamienicy. Nazwa nadana budynkowi przy ulicy Piotrkowskiej 164 w Łodzi. Pomnik był zadedykowany wszystkim wyburzonym dotąd łódzkim kamienicom i tym, które zostaną wyburzone. Jaka to aktualna pozycja? I wraz z tym wyjątkowym pomnikiem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Spokojnego, udanego popołudnia. A spoglądając kątem oka na zegarek, zbliżamy się coraz bardziej do godziny 14, co oznacza, że już niebawem wiadomości lokalne, sport, a następnie program Jak mija dzień. Zostańcie z nami i z Radiem Parada.
1: Radio Parada. W super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 14.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl. Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
4: 650 tysięcy złotych na walkę z bezdomnością zwierząt w Łódzkiem. Łódź przygotowuje nową mapę hałasu miasta. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
5: Uwaga, dzieje się.
4: Samorządy z województwa łódzkiego otrzymały kolejne wsparcie na walkę z bezdomnością zwierząt. W ramach programu Łódzkie dla Zwierząt do 37 gmin trafi łącznie 650 tysięcy złotych. Umowy właśnie zostały podpisane w Aleksandrowie Łódzkim. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na bezpłatną sterylizację i kastrację psów oraz kotów, zarówno właścicielskich, jak i wolnożyjących. Zwierzęta będą także chipowane, co ma pomóc w ograniczaniu problemu porzuconych czworonogów. Program obejmuje również działania edukacyjne. Gminy przygotują warsztaty, szkolenia i kampanie promujące odpowiedzialną adopcję oraz właściwą opiekę nad zwierzętami. Jak podkreślają władze województwa, zainteresowanie programem było bardzo duże. Wpłynęło aż 118 wniosków. To już druga edycja projektu, a tegoroczny budżet został zwiększony o 150 tysięcy złotych w porównaniu z poprzednim rokiem. Samorządowcy zaznaczają, że takie wsparcie pozwala realnie pomagać właścicielom zwierząt i ograniczyć liczbę bezpańskich psów i kotów w regionie. W Łodzi ruszają przygotowania do nowych badań poziomu hałasu. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie aktualnej mapy akustycznej, która pokaże, gdzie mieszkańcy są najbardziej narażeni na nadmierny hałas. Pomiary mają być prowadzone od końcówki maja do listopada. Specjaliści sprawdzą m.in. hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy i przemysłowy. Analizy obejmą różne części miasta i pozwolą ocenić wpływ ruchu ulicznego na codzienne życie mieszkańców. Z wcześniejszych badań wynikało, że najgłośniej było m.in. innymi przy trasie WZ, Alei Włókniarzy i wschodniej obwodnicy miasta. Nowa mapa ma pomóc w planowaniu działań ograniczających hałas, na przykład budowy ekranów akustycznych, zmian organizacji ruchu czy nowych inwestycji drogowych. Takie badania wykonywane są obowiązkowo co 5 lat i stanowią podstawę do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Ulica Piotrkowska w Łodzi ponownie zmieni się w wielki parkiet taneczny. W niedzielę 17 maja odbędzie się kolejna edycja swingowego spaceru po Piotrkowskiej. Wydarzenia inspirowanego klimatem lat 20. i przedwojennym jazzem. Impreza rozpocznie się w południe w pasażu Rubensteina, skąd wyruszy parada prowadzona przez zespoły Dixielandowe i tancerzy Lindy Hop. W programie są koncerty na żywo, pokazy tańca oraz nauka podstawowych kroków Charlestona. Na trasie spaceru pojawią się także stylizacje inspirowane modą pierwszej połowy XX wieku. Nowością tegorocznej edycji będzie konkurs na najlepszy strój retro. Organizatorzy wybiorą najciekawsze stylizacje damskie i męskie, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Podczas wydarzenia wystąpią zespoł Tripper Strompers oraz Sweet and Hot Jazz Band, specjalizujący się w muzyce swingowej i tradycyjnym jazzie. Swingowy spacer po Piotrkowskiej od lat otwiera sezon plenerowych wydarzeń w mieście i przyciąga miłośników jazzu, tańca oraz retro klimatu z całego regionu. Fukaj zagra podczas łódzkich juwenaliów. Raper wystąpi w sobotę 30 maja na scenie w Centrum Łodzi. Artysta dołącza do line-upu tegorocznego studenckiego święta, które po raz pierwszy organizują wspólnie Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi, razem z miastem. Koncerty odbędą się 29 i 30 maja na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, niedaleko manufaktury. W programie są także występy m.in. Kizo, Sentino, Bambi, Komy i ich troje. Fuka jest jednym z najpopularniejszych przedstawicieli młodej sceny rapowej w Polsce. Jego utwory regularnie trafiają na playlisty i do radia, a kawałek Zabiorę Cię Tam, nagrany z Vito Bambino, był jednym z największych hitów ostatnich miesięcy.
5: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
6: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od sportu osób z niepełnosprawnościami i ważnego powrotu do startu Łódź. Po 12 latach do klubu wraca Łukasz Zieliński. To trener dobrze znany w środowisku sportowym i osoba mająca duże doświadczenie w pracy z zawodnikami. Jak sam przyznaje, bardzo cieszy się z możliwości ponownej pracy w miejscu, z którym był wcześniej związany. Powroty po wielu latach zawsze mają szczególny charakter. To nie tylko nowy etap zawodowy, ale także powrót do środowiska, ludzi i projektów, które dobrze się zna. Łukasz Zieliński przez lata zdobywał doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne. Był również związany z reprezentacją Polski osób z niepełnosprawnościami. To sprawia, że jego powrót do startu Łódź jest odbierany jako bardzo ważna informacja dla klubu. Przenosimy się teraz do siatkówki i mistrzyń Polski. PGE Budowlani Łódź szykują bardzo głośny ruch transferowy. Według medialnych informacji łódzki klub i deweloper z Rzeszów mają wymienić się rozgrywającymi. Alicja Grabka ma trafić do Rzeszowa, natomiast Katarzyna Wenerska ma zostać zawodniczką PGE Budowlanych Łódź. To transfery, które mogą bardzo mocno wpłynąć na poziom ligi w kolejnym sezonie. Grabka była jedną z kluczowych postaci mistrzowskiego sezonu łodzianek. Rozgrywająca prowadziła grę zespołu i miała ogromny wpływ na funkcjonowanie drużyny Macieja Biernata. Z kolei Katarzyna Wenerska od lat należy do najlepszych zawodniczek w kraju i ma ogromne doświadczenie zdobyte zarówno w lidze, jak i w grze dla reprezentacji Polski. Na zakończenie koszykówka i ŁKS Kulpak Łódź. Klub organizuje spotkanie z kibicami przed kolejnymi ważnymi meczami. To wydarzenie ma pomóc w budowaniu atmosfery wokół drużyny i jeszcze mocniej zintegrować środowisko skupione wokół koszykarskiego ŁKS-u. Kibice będą mogli spotkać się z zawodnikami, porozmawiać i okazać wsparcie zespołowi.
5: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
7: Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio

0: Something I want to talk about.
1: Power Play.
2: Power Play.
1: Na godzinę w super rytmach zaprasza.
3: Kuba Przerwa, zapraszam.

0: FM.
1: Dzień dobry, w czwartek. Witam Was, Kuba Przerwa. Siódmy dzień maja w kalendarzu jest na bank. Róża i Gizela dzisiaj mają imieniny. Pozdrawiamy świętujących, urodzonych dzisiaj również 7 maja. Gramy dla Was muzykę w super rytmach, no i wracamy także do tego, co dzieje się w naszym regionie, po to, abyście wiedzieli, co, gdzie, kiedy i dlaczego. Mamy duży zestaw wiadomości i sporą masę przebojów, które gramy dla Was w super rytmach. Powiedzcie o Radiu Parada swoim przyjaciołom.
2: Jak mija dzień? Radio Parada.

0: miejscu.
1: No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Domańscy. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler domańscy. Domańscy. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Rejmonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich domańscy złoto i srebro taniej do 20%. Domańscy. Twój jubiler w Łodzi. Przemysław Greczka. Schrony stalowe EU. Bezpieczeństwo zaczyna się od decyzji. Schrony stalowe od firmy Greczka z Ksawerowa to ochrona domu i instytucji. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU. 505 194 001. Ksawerów, ulica Zachodnia 40.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
2: A co dzisiaj jadłeś? Znowu nic? Gotowe posiłki wprost pod twoje drzwi. Zamów już dziś na time.pl.
5: Posiłki na cały dzień. Bez myślenia to wieś.
2: Kolejna godzina przy biurku. Plecy nie dają spokoju. Zamknij oczy i przenieś się na plażę. Doznaj luksusów Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej 16. Masaże tajskie i oryginalne produkty z Tajlandii. Kameralne miejsce stworzone dla zapracowanych i zestresowanych. Bo zrelaksowane ciało to spokojny umysł. Thai Relax Center. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie.

0: Wyjeżdżamy na łódzkie drogi i dokładnie w okolice remontu Kaczeńcowej. A tutaj trwa układanie asfaltu na przedłużeniu ulicy Kaczeńcowej. To jeden z ostatnich etapów inwestycji, która odciąży ulicę Traktorową i zapewni dodatkowe połączenie na Teofilów. Przedłużenie ulicy Kaczeńcowej w Łodzi powstaje od ulicy Odrowąża do ulicy Rąbińskiej. Zupełnie nowa ulica odkorkuje sąsiednią ulicę Traktorową i zapewni dodatkowe połączenie z Teofilowem. Przez kilka następnych tygodni drogowcy skupią się na układaniu asfaltu na Kaczeńcowej. Gdy ten etap się zakończy, niezbędne będzie wprowadzenie nowej organizacji ruchu i wszelkie odbiory techniczne. Planowo pierwsze auta pojadą ulicą Kaczeńcową aż do ulicy Rąbińskiej latem 2026 roku, czyli coraz bliżej do tego momentu. Budowa przedłużenia ulicy Kaczeńcowej to szeroko zakrojony projekt drogowy w styku Teofilowa i Złotna. Kolejnym jego etapem będzie powstanie łącznika do ulicy Traktorowej, start latem 2026 roku, oraz remonty ulic Traktorowej od Judyma do Rąbińskiej wraz z budową ronda na styku z łącznikiem do ulicy Kaczeńcowej i rondem na skrzyżowaniu z Rąbińską, a także Rąbińskiej od Traktorowej do Szczecińskiej i Wykowej. To 2 km nowych dróg i 4 km wyremontowanych. Pojawią się tam nowy asfalt, chodniki, przystanki MPK Łódź i drogi rowerowe. No i teraz jeszcze może tego tak nie widać i nie odczuwamy, ale kiedy te prace się zakończą, będzie można swobodnie jechać i przyjemniej spacerować, a także jeździć po drogach rowerowych.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501 448 091 501 448 091. Po reklamie.

0: Trwa budowa komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi przy Łódzkim Domu Kultury. Zaawansowanie prac pozwala, aby w drugiej połowie maja otworzyć ulicę Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza w Łodzi zostanie otwarta w jednym kierunku. Przejazd będzie możliwy od ulicy Narutowicza do Traugutta. Jadąc od strony Bałut, łatwiej będzie dostać się do centrum Łodzi, korzystając z ulicy Wschodniej czy ulicy Narutowicza i dojechać przez ulicę Sienkiewicza. Zmniejszy to ruch na ulicy Kilińskiego. Otwarcie ulicy ucieszy także okolicznych mieszkańców, no i przedsiębiorców prowadzących lokale przy ulicy Sienkiewicza, którzy nie będą musieli nadkładać drogi. Otwarcie ulicy nie spowoduje jednak zmian w ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego z ulicą Traugutta. To nastąpi dopiero po otwarciu ulicy Sienkiewicza w dwóch kierunkach. Aktualnie pozostaje nadal łamane pierwszeństwo, a wy obojętnie w której części Łodzi jesteście, jedźcie ostrożnie, bezpiecznie, no i zgodnie z przepisami. A przy okazji my gramy dla was już teraz kolejny kawałek w super rytmach.
1: Jak mija dzień?

0: Zaglądamy do Biblioteki Miejskiej w Łodzi, a tam m.in. wystawa, będą także spotkania. Oj, dzieje się, dzieje. W czwartek afirmacja płci w medycynie. To spotkanie o 17.30 w Bibliotece Wolność. Spotkanie organizowane wspólnie z Fabryką Równości. Sobota i spotkanie łódzkiego klubu Star Wars o godzinie 15.00 9 maja. Mediateka Memo. Podczas spotkania Stowarzyszenia Fanów Gwiezdnych Wojen będzie można dyskutować o starych, nowych i aspektach związanych z odległą galaktyką. Będą również tematyczne gry planszowe i bitewne. Zegary pokazują, że zbliżamy się do godziny 16, a właśnie o 16 w Radiu Parada wiadomości lokalne i lokalne wiadomości sportowe. Zostańcie z nami.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: codziennie.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
2: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
3: Minęła godzina 16.
4: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
2: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl. Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
5: Łódź konsultuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Funduszowy maj i weekend pełen wydarzeń w Łódzkiem. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W Łodzi rozpoczynają się konsultacje dotyczące możliwego wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, czy ograniczenia powinny obowiązywać we wszystkich dzielnicach. Obecnie zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano działa już na kilku osiedlach. Między innymi w centrum miasta ograniczenia dotyczą też sklepów i stacji benzynowych, ale nie obejmują restauracji czy barów. Konsultacje potrwają miesiąc. Miasto zapowiada spotkania z mieszkańcami, dyżury konsultacyjne oraz możliwość przesyłania opinii online. Zwolennicy nocnej prohibicji podkreślają, że może ona ograniczyć hałas, liczbę interwencji policji i zakłócanie porządku w nocy. Przeciwnicy zwracają uwagę na możliwe utrudnienia dla przedsiębiorców oraz mieszkańców kupujących alkohol późnym wieczorem.
2: Uwaga! Dzieje się!
5: W Łodzi działa już 27 miejskich przycisków SOS, które mają pomóc w sytuacjach zagrożenia. Urządzenia znajdują się m.in. w parkach, na skwerach i miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców. System pozwala szybko połączyć się ze strażą miejską bez konieczności dzwonienia pod numer alarmowy. Wystarczy wcisnąć przycisk, a operator otrzymuje zgłoszenie i jednocześnie podgląd z miejskiego monitoringu. Dzięki temu służby mogą szybciej ocenić sytuację i wysłać pomoc. Przyciski mają pomagać m.in. w przypadku zasłabnięcia, zaginięcia dziecka, agresywnych zachowań czy innych niebezpiecznych sytuacji wymagających interwencji. Operator może także przekazywać komunikaty głosowe przez zamontowane głośniki. Miasto przypomina jednak, że system nie służy do zabawy ani przypadkowego testowania. Fałszywe zgłoszenia mogą opóźnić reakcję tam, gdzie pomoc potrzebna jest natychmiast. Przyciski SOS działają m.in. przy ulicy Piotrkowskiej oraz w parkach, w tym na Zdrowiu, w okolicach Luna Parku. W województwie łódzkim rusza funduszowy maj, cykl bezpłatnych wydarzeń organizowanych z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i Dnia Europy. Przez cały miesiąc mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach, warsztatach, wycieczkach i dniach otwartych. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zapowiada m.in. warsztaty kulinarne i zdrowotne, pokazy naukowe, rodzinne atrakcje oraz przejazdy pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wycieczki mają prowadzić m.in. do Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Kutna i Łowicza. Jednym z wydarzeń będą także widowiskowe pokazy chemiczne przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zaplanowano eksperymenty z suchym lodem i ciekłym azotem, a także warsztaty laboratoryjne i genetyczne dla uczestników. W programie znalazły się również zajęcia kulinarne, warsztaty rzemieślnicze oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenia mają pokazać mieszkańcom, jak fundusze unijne zmieniły region przez ostatnie lata. Przed nami weekend pełen koncertów, spektakli i filmowych wydarzeń w województwie łódzkim. W Sieradzu wystąpi Edyta Geppert, artystka zaśpiewa swoje najbardziej znane utwory. Do Kutna przyjedzie z kolei Arkadiusz Jakubik ze spektaklem Romeo i Julia żyją, łączącym koncert, film i teatralny performance. W Sulejowie zagra natomiast mistrz jazzowego fortepianu Adam Makowicz. Miłośnicy teatru będą mogli wybrać się do Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi na Świętoszka, Moliera albo kryminalną komedię Morderstwo w hotelu. Z kolei Filharmonia Łódzka przygotowała koncert inspirowany muzycznymi baśniami wschodu, a w Nieborowie odbędzie się rodzinny piknik czytelniczy z książką na walizkach.
2: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
6: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od koszykówki i ŁKS Kulpak Łódź. Klub organizuje spotkanie zawodników z kibicami przed kolejnymi wyzwaniami sezonu. to ważna inicjatywa, ponieważ relacje pomiędzy drużyną a fanami odgrywają ogromną rolę w funkcjonowaniu klubu. ŁKS Kulpak buduje swoją pozycję i chce jeszcze mocniej integrować środowisko skupione wokół koszykówki w Łodzi. Spotkanie ma być okazją do rozmów, wspólnych zdjęć i bezpośredniego kontaktu z zawodnikami. W takich momentach kibice mogą poczuć, że są realną częścią projektu sportowego. Przenosimy się teraz do siatkówki i bardzo głośnych informacji transferowych dotyczących mistrzów Polski. PGE Budowlanie Łódź i Developers Rzeszów mają wymienić się rozgrywającymi. Wedle medialnych doniesień Alicja Grabka ma przenieść się do Rzeszowa, natomiast Katarzyna Wenerska ma zostać zawodniczką Budowlanych. To byłby jeden z najważniejszych ruchów transferowych przed nowym sezonem Tauron Ligi. Alicja Grabka była jedną z najważniejszych postaci mistrzowskiego sezonu Łodzianek. Odpowiadała za prowadzenie gry i organizację ofensywy zespołu Macieja Biernata. Z kolei Katarzyna Wenerska to zawodniczka mająca ogromne doświadczenie zarówno ligowe, jak i reprezentacyjne. Jej ewentualne przejście do Łodzi byłoby dużym wzmocnieniem zespołu przed walką o kolejne trofea. Na zakończenie sport osób z niepełnosprawnościami i klub Start Łódź. Po 12 latach do drużyny wraca Łukasz Zieliński. To trener dobrze znany w środowisku sportowym, posiadający duże doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne. Powrót do Startu Łódź oznacza rozpoczęcie nowego etapu pracy i możliwość dalszego rozwoju projektów związanych ze sportem osób z niepełnosprawnościami. Takie powroty mają szczególne znaczenie, ponieważ oprócz doświadczenia pojawia się także dobra znajomość środowiska i ludzi tworzących klub.
2: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
0: Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

0: something I want to talk about.
1: Power play. Power play. Na godzinę w super rytmach zaprasza.
2: Kuba Przerwa, zapraszam.
3: Radio Parada 96. Radio Parada, jak mija dzień.
1: Radio Parada.

0: Zaglądamy do świata zwierząt i teraz powiemy, uwaga, o bandziorze. Ale spokojnie, to jest bandzior ze schroniska w Łodzi. Niegdyś miał swój dom. Właścicielka, nim została zabrana do DPS, znalazła dla niego nowych właścicieli. No niestety osoba, która deklarowała dożywotnią opiekę nad zwierzęciem, porzuciła go, przywiązując na tyłach kancelarii kościoła. Bandzior ze schroniska w Łodzi ma około 5 lat i waży prawie 20 kg. Piesek jest przyjazny, pozytywny i bardzo sympatyczny. Lubi aktywnie spędzać czas oraz jest skory do nauki i chętny do zabawy. To jeżeli ktoś z Was, panie i panowie, chciałby takiego właśnie bandziorka ze schroniska w Łodzi, który jest wesoły, radosny, chętny do zabawy, to pobawcie się razem z nim, ale najpierw przygarnijcie go do swojego domu. Tam pamiętajcie, że są również inne psy i koty, które też chętnie znalazłyby schronienie w nowym miejscu.
1: Jak mija dzień?

0: autopromocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Łódź doczekała się! Stacja Padel. 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Szukasz aktywnej rozrywki? Jedyne miejsce na mapie twojego miasta pełne

7 maja w kalendarzu jest informacja o tym, że mamy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, czyli ludzi, którzy pilnują wiedzy i książek. No i w Łodzi biblioteki naprawdę żyją. I to nie tylko książki, ale też spotkania, wydarzenia, przestrzeń do odpoczynku. Może dzisiaj to jest taki dobry czas, żeby zajrzeć do biblioteki, bo czasem wystarczy jedna książka, żeby dzień wyglądał zupełnie inaczej. A my przy okazji pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują w bibliotekach i słuchają Radia Parada. Powiedzcie o Radiu Parada swoim przyjaciołom.

0: Wyjeżdżamy na łódzkie drogi, a na wyremontowanym odcinku ulicy Wioślarskiej na Korolewie w Łodzi pojawiły się nowa jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tam nie był, nie widział, no to posłuchajcie, bo prace na Wioślarskiej dotyczą odcinka pomiędzy ulicą Wróblewskiego i Narciarską. W tym miejscu zakres robót zakłada przebudowę sieci podziemnych, wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni, a także remont chodników. Co więcej, łącznie powstanie tam 121 miejsc parkingowych, których lokalizacja została ustalona wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji. No bo przecież oni doskonale wiedzą, jak potrzebne są te miejsca parkingowe. Pierwszy odcinek ulicy Wioślarskiej w Łodzi od strony ulicy Maratońskiej jest już niemal w całości gotowy. Po przebudowie wodociągu drogowcy ułożyli nową jezdnię i wykonali prace brukarskie. Jeszcze przed majówką udostępniono ten fragment drogi dla pełnego ruchu, no a w tym tygodniu drogowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku, gdzie zostanie wykonany bliźniaczy zakres robót. Cała inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu. No to poczekamy i będziemy mieli kolejną wyremontowaną część ulicy w naszym mieście.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM, Opoczno 97,8 FM. It's my life.

0: Ach, to prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Chcesz szybko sprzedać nieruchomość za jak najwyższą cenę? Albo chcesz kupić nieruchomość za jak najniższą możliwą cenę? Fachowcy zrobią to za ciebie. Biuro 96 Nieruchomości. Rozliczamy się za wynik. 502 694 902. Opracujemy najlepszą strategię sprzedażową pod twoją inwestycję. Nie zwlekaj, zadzwoń już teraz. 502 694 902. Płacisz po wszystkim. Wejdź na stronę 96 Nieruchomości i zgłoś ofertę. A najlepiej zadzwoń już teraz. 502 694 902. Po reklamie.

0: Wchodzimy w przestrzeń miejską Łodzi, a tutaj miasto kontynuuje działania na rzecz ochrony kasztanowców. Na wybranych ulicach miasta zawieszane są specjalne pułapki feromonowe, które pomogą ograniczyć populację szrotówki kasztanowcowiaczki, owada odpowiedzialnego za pogarszającą się kondycję drzew. To niewielki motyl, którego larwy żerują w liściach kasztanowców. To właśnie one powodują charakterystyczne żółknięcie i przedwczesne zasychanie liści, co w dłuższej perspektywie prowadzi do osłabienia całego drzewa. Pułapki feromonowe działają w prosty i skuteczny sposób, przyciągają dorosłe osobniki, uniemożliwiają im dalsze rozmnażanie się. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat, metoda ta przynosi bardzo dobre efekty. Dzięki niej udało się znacząco ograniczyć skalę zjawiska i zapobiec masowemu zasychaniu liści. Działania obejmują m.in. ulicę Krzemieniecką, Wileńską, Kwiatową, Partyzantów, Uniejowską, Wincentego Pola, Chałubińskiego, Giewont oraz Marysińską w Łodzi. Pułapki będą rozmieszczane na odcinkach, gdzie rośnie najwięcej kasztanowców wymagających szczególnej takiej właśnie ochrony. Regularne działania ochronne to jeden z elementów dbałości o miejską zieleń. Kasztanowce od lat są ważną częścią krajobrazu w Łodzi, zdobią ulice, parki i osiedla, a ich kondycja ma bezpośredni wpływ na komfort mieszkańców.
1: Jak mija dzień?

0: Zbliżamy się do godziny 17 i wtedy to 17 w Radiu Parada wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości lokalne.
1: Jak mija dzień? Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 17.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
4: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
3: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
5: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać. I wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
3: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
6: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
3: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
7: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
3: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków. Od wiosny do końca października.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
3: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burze na południowym wschodzie kraju.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra radio.

0: na godzinę w super rytmach zaprasza.
1: Kuba Przerwa, zapraszam.

0: Zaglądamy teraz do kalendarium, a to związane z 7 maja przynosi nam również interesujące daty. Rok 1915 na początek, no i Niemcy wtedy zatopili Lusitanię. W roku 1945 podpisano akt kapitulacji Niemiec. Kolejna data to jeszcze data z ubiegłego stulecia i tysiąclecia. To dokładnie rok 1999. Wtedy rozpoczęły się ważne zmiany w strukturach NATO. No a dziś mamy kolejny dzień w Łodzi i w Opocznie. W Pabianicach na terenie całego województwa łódzkiego dzieje się sporo rzeczy, sporo wydarzeń, no i one również przejdą do historii 7 maja. Powiedzcie o Radiu Parada swoim przyjaciołom.
1: Jak mija dzień?

0: promocja.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów.

0: To proste, że w stacja grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Jesteś gotowy?
2: Na co?
1: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
2: W Łódzkiem coś się dzieje?
1: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
2: Jestem gotowy.
1: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.pl. Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
3: Domaist. Na co dzień, na święta, na każdą okazję. Jubiler Domaist. Domaist. Bo wyjątkowe chwile zasługują na wyjątkową biżuterię. Zapraszamy do naszych salonów w Porcie, Tulipanie, Pasażu Łódzkim, Placu Reymonta w Łodzi oraz na jubilaw.pl. W maju ceny złota i srebra spadają. W salonach jubilerskich Domaisty złoto i srebro taniej do 20%. Domaist. Twój jubiler w Łodzi. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Po reklamie.

Reklama. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Producent kotłów parowych z Ksawerowa Przemysław Greczka przedstawia nowość. Schrony stalowe dla domów i instytucji. Zapewnij realne bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom. Wyposażenie dopasowane do potrzeb. Schrony stalowe EU 505-194-001. Greczka, Ksawerów Zachodnia 40. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Chcesz szybko sprzedać nieruchomość za jak najwyższą cenę? Albo chcesz kupić nieruchomość za jak najniższą możliwą cenę? Fachowcy zrobią to za Ciebie. Biuro 96 Nieruchomości. Rozliczamy się za wynik. 502-694-902. Opracujemy najlepszą strategię sprzedażową pod Twoją inwestycję. Nie zwlekaj, zadzwoń już teraz. 502-694-902. Płacisz po wszystkim. Wejdź na stronę 96 Nieruchomości i zgłoś ofertę. A najlepiej zadzwoń już teraz. 502-694-902. Po reklamie.

0: Radio Parada. Lokalnie najlepsi, ale kulturalnie.
1: Jeżeli chcielibyście zrobić sobie przerwę taką od codziennych zajęć, wybrać się do kina, no to można pomyśleć o tym, co grają w łuskich kinach. A tutaj wraca jedna z najbardziej kultowych historii ze świata mody. Diabeł ubiera się u Prady 2. I jeśli ktoś pamięta pierwszą część, to wie, że tu nie chodzi tylko o ubrania, ale o ambicje, karierę i wybory, które zmieniają życie. Tym razem wracamy do świata wielkiej redakcji, presji, szybkich decyzji i walki o pozycję. Główna bohaterka jest już w innym miejscu niż kiedyś, ale okazuje się, że pewne rzeczy nie zmieniają się. Tempo, oczekiwania i wymagania nadal są ogromne. To film o tym, jak trudno znaleźć balans między pracą a życiem prywatnym i bardzo łatwo się w tym odnaleźć, bo to nie jest tylko historia o modzie, to historia, można powiedzieć, o nas. O wyborach, które podejmujemy każdego dnia. Idealny seans na to, żeby oderwać się od codziennych swoich obowiązków, kiedy chcemy zobaczyć coś stylowego, ale z przekazem. No to taki właśnie jest film Diabeł ubiera się u Prady 2. To taki komediodramat, film obyczajowy. W nocy z 16 na 17 maja muzea, galerie i instytucje kultury w Łodzi otworzą swoje przestrzenie dla zwiedzających w niestandardowych godzinach. Instytucje przygotują specjalny program dostępny wyłącznie tej nocy. Na uczestników czekają wystawy, oprowadzania kuratorskie oraz wydarzenia towarzyszące. To okazja, aby zobaczyć znane miejsca z innej perspektywy i zaplanować własną trasę zwiedzania. Większość wydarzeń jest bezpłatna, część jednak może wymagać rejestracji. 17 maja ulicą Piotrkowską przejdzie parada inspirowana klimatem lat 20. Wydarzenie rozpocznie się w pasażu Rubinsteina i poprowadzi uczestników przez centrum miasta przy akompaniamencie muzyki na żywo. W programie zaplanowano występy zespołów dixielandowych, pokazy tańca swingowego oraz wspólną naukę podstaw Charlestona. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą stylizację retro, a na trasie przewidziano przystanki muzyczne. Finałem wydarzenia będzie ogłoszenie wyników konkursu. Całe to wydarzenie odbędzie się 17 maja w godzinach od 12 do 15. W dniach 22-24 maja Manufaktura w Łodzi będzie obchodzić 20-lecie działalności. Program jubileuszu obejmuje koncerty plenerowe oraz wydarzenia towarzyszące na rynku kompleksu. 22 maja na scenie wystąpi T-Love w historycznym składzie z czasów płyty Prymityw z Muńkiem Staszczykiem, na czele oczywiście. Gościnnie podczas koncertu pojawi się Sarsa. Tego samego dnia zagra również zespół Modelki, jeden z najpopularniejszych projektów młodego pokolenia na polskiej scenie, znany m.in. z utworów Chyba, że z Tobą i On Me. 20. urodziny Manufaktury w dniach 22 do 24 maja na rynku Manufaktury w Łodzi. 23 maja odbędzie się kolejna edycja biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run, jednego z największych biegów ulicznych na dystansie 10 km w Polsce. W poprzedniej edycji linię mety przekroczyło ponad 8 tysięcy uczestników, a w tym roku na liście startowej jest już ponad 12 tysięcy biegaczy. Start i meta biegu zostaną zlokalizowane przy dworcu Łódź Fabryczna. Nowością tego roku będzie odwrócony kierunek trasy oraz jej poprowadzenie szerokimi arteriami na początkowym odcinku, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo uczestników. To wydarzenie 23 maja, start biegu głównego o godzinie 19. W dniach 29 i 30 maja odbędą się Juwenalia 2026 w Łodzi, największe studenckie wydarzenie muzyczne w mieście, organizowane wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z miastem Łódź. 29 maja na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak, X-Camp, Sentino oraz Sokół. Dzień później wystąpią Bambi, Koma, Fukaj oraz ich troje. Program łączy współczesne brzmienia z artystami o ugruntowanej pozycji na polskiej scenie. Wydarzenie odbędzie się na zielonym terenie przy ulicy Lutomierskiej w Łodzi, gdzie powstanie miasteczko festiwalowe ze strefą gastronomiczną i dodatkowymi atrakcjami. To wszystko 29 i 30 maja w Łodzi.
0: Ale kulturalnie. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Radio Parada. Parada. W super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 18.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
4: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
3: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
5: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
3: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
3: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
8: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje 1 gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w 3 minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny.
9: On a montré
8: Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
7: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
10: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Parada par w radiu. Parada.
1: Parada, para w radiu, parada rozkręcona, rozpoczęta. 6 par numerów i to wy decydujecie, który utwór przejdzie do kolejnego notowania. To ostatnie notowanie w tym tygodniu, więc warto tutaj się skupić, bo jesteśmy ciekawi, co będzie w poniedziałek. Friday to utwór, który pykamy tutaj już od 2 dni, bo wygrywa praktycznie z każdym. No okej. No piątek jeszcze przed nami, nie, bo w czwartek to nie piątek, ale z czym tutaj zostawić ten świetny utwór? Wydaje nam się, że odpowiednim tutaj utworem będzie Summer Night od Johna Travolty i Olivia Newton. No, Summer Nights kojarzy nam się, wiecie, z trochę z taką majówką, nie? Z trochę z słońcem. A Friday kojarzy nam się ogólnie z weekendem. No więc ogólnie dwa utwory, które kojarzą nam się z trochę z wolnym, mimo wszystko. Jak głosować na dany utwór? Wystarczy wbijać to na naszego Messengera i po prostu napisać para pierwsza, Summer Nights albo Friday. Albo nawet wystarczy napisać i jeden, i dwa. I też będziemy wiedzieć, jak to podliczać, dlatego że w danej parze macie dosłownie tylko parę minut na głosowanie. Tyle, ile trwają utwory. To jest szybka, dynamiczna audycja, więc już teraz odpalajcie, najpierw tam w ogóle zostańcie na tym naszym radiowym messengerze i piszcie, który utwór przechodzi dalej. No to co, Summer Night czy Friday?
0: Para pierwsza. Para
2: pierwsza.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

0: Parada.
1: I wszystko stało się jasne, jednak Friday czwarty raz wygrał, czyli w piątek. Utwór Friday usłyszymy w poniedziałek, w czwartek słyszeliśmy, w środę, we wtorek, ale w piątek nie usłyszymy. To jest w ogóle abstrakcja, co? Para druga, a teraz już przed nami w parze drugiej Dolce Vita. To ten utwór, który zawita. Zostawimy to z Coco Jumbo, ale od Goda Sliwy, czyli dwa takie naprawdę dość mocne numery, klubowe utwory. No powiem wam, że ten Dolce Vita, nieźle tutaj pyka, więc co? Dolce Vita czy Coco Jumbo? Co wybieracie w parze drugiej?
0: Para druga.
2: Para druga.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Chcesz szybko sprzedać nieruchomość za jak najwyższą cenę? Albo chcesz kupić nieruchomość za jak najniższą możliwą cenę? Fachowcy zrobią to za ciebie. Biuro 96 Nieruchomości. Rozliczamy się za wynik. 502 694 902. Opracujemy najlepszą strategię sprzedażową pod twoją inwestycję. Nie zwlekaj, zadzwoń już teraz. 502 694 902. Płacisz po wszystkim. Wejdź na stronę 96 Nieruchomości i zgłoś ofertę. A najlepiej zadzwoń już teraz. 502 694 902.
2: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
3: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
2: To co tam masz na tej swojej liście przebojów?
3: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie kruasantów.
2: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
3: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni. Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
2: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ul.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
3: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
4: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
1: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres-pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twoich.

0: polskim robionym mięsem. Mrozu to nasz polski robiły Williams, ewidentnie. Jak nie my, to kto? I jak nie wy, to kto? No to co, na co głosujecie? Na Robbie Williamsa? Rock DJ? To kiwiecie, no menu przed nami. Czy nasz mrozu rodzimy? Jak nie my, to kto? Wybierajcie utwór, macie dosłownie ponad 7 minut na głosowanie. Messenger czeka. W parze trzeciej napiszcie 1 lub 2 i liczymy wszystkie głosy. Jesteśmy ciekawi, kto wygra.
1: Para trzecia.

0: Szok. Mi oceniane osobiście się na przykład cieszę, że Mrozów wygrał, nie? Ale tutaj szło tak to w łeb, że ja mówię, no nie wiem, czy te 7 minut co się wydarzy. Tutaj Ania głosowała na Rock the DJ i już Rock the DJ wygrywał, a potem jednak parę głosów pojawiło się na przykład widać na Mroza, więc super sprawa. Okej, para czwarta przed nami i lecimy. Agosto Alvaro Soler wygrał wczoraj i zestawimy go dzisiaj z utworem La Bomba od King Africa, czyli dwa takie utwory w klimacie latino przed nami w parze czwartej. 6 minut, ponad 6 minut na głosowanie. Co wybieracie? Agosto czy La Bombę? Lecimy!
1: Para czwarta.
2: Para czwarta.

0: prosto.
1: Autopromocja.
2: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
2: Parada par w Radiu Parada.
3: Czyli jednak Agosto cały czas wygrywa. Wygrało nawet z La Bombą, z tym słynnym utworem w klimacie latino i tyle układów jest do tego kawałka, a jednak Agosto i Alvaro Soler. Ale Alvaro Soler dość mocno też jest znany, kojarzony, lubiany w Polsce, więc może też dlatego wygrał. Lecimy, pędzimy. Przed nami para piąta. W parze piątej zestawimy z dwa takie dęciaki, jak ja to mówię. Dwa dęte utwory ze sobą. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ale z czym tu by zestawić ten kawałek? Znaczy inaczej, ja się pomyliłem. Byłaś dla mnie wszystkim, wygrała wczoraj, a Bella Ciao zestawimy ten utwór dzisiaj. Więc ciekawe, co wygra w parze piątej. Czy Bella Ciao, czy byłaś dla mnie wszystkich? Którego dęciaka wybieracie? 7 minut ponad na głosowanie. Wybierzcie w parze piątej numer 1 albo numer 2.
2: Para piąta.
4: Para piąta.

0: w radiu Parada.
1: Nasi słuchacze zadecydowali. Ewidentnie. Goran Bregović to jego utwór przychodzi dalej. Bella Ciao usłyszymy w poniedziałkowym notowaniu i poparzeni kawą 3 wypadają. Przed nami już teraz para szósta i już otwierajcie naszego radiowego fejsa. LMFAO. Przebój, który wygrał wczoraj z Krzysiem Krawczykiem. Nie pytajcie dlaczego. Po prostu. Dlatego. Nieważne. Czym by zestawić dzisiaj LMFAO? Wydaje mi nam się, że odpowiednim utworem będzie ewidentnie Katy Perry i I Kissed a Girl. Pamiętacie? Słynny rok 2011? No to co, gramy I Kissed a Girl już teraz.
0: Para szósta.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 19.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Salskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
4: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
3: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
5: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
3: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
6: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
3: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
7: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
3: Problemy nasilają się w długie weekendy. Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, a na krańcach południowych może zagrzmieć.
0: Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. 60 na 90 w Radiu Parada. Czyli 60 minut muzyki z lat 90.
1: Rok 1992.

0: 1, 2, 60 na 90, czyli najlepsze rytmy lat 90. W Radiu Parada.
1: Let's go!
0: 1996.